Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy

Maja, umamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie Maja, umamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie Maja, umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umam. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umam. Kto nie wierzy, jego

Dziś obchodzimy święto świętego Tomasza Apostoła, jednego z 12 uczniów Jezusa, który po chwilach zwątpienia w Jego zmartwychwstanie wyznał: Pan mój i Bóg mój. Historia Tomasza przypomina nam, że wiara często rodzi się w sercu po przezwyciężeniu wątpliwości i lęku. Jego spotkanie ze zmartwychwstałym ukazuje, jak Bóg cierpliwie prowadzi nas przez trudności ku pełnemu zaufaniu. Święty Tomasz zginął śmiercią męczeńską w 72 roku, gdy głosił Ewangelię w Indiach. W pierwszy piątek miesiąca zbliżamy się do Jezusa, którego serce pełne miłości i czułości wzywa nas do osobistej odpowiedzi na Jego zaproszenie. W tej ofierze mszy świętej Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłego Mariana Malickiego w 16. rocznicę śmierci. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój.

módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana, mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współwłaścicielami świętych i domowami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgla jest sam Chrystus Jezus. Z Nim zespala cała budowla, rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także znosicie się w wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, utarł się taki przydomek przy Tomaszu niewierny. Ale ja wolę to, co jest napisane w Biblii, czyli Tomasz zwany Didymos. A Didymos oznacza bliźniak. I tak, nasz taki bliźniak, taki trochę drugi ja. Bo któż z nas nie miał nigdy wątpliwości w wierze? Zobaczmy, co mógł przeżywać Tomasz, kiedy po śmierci uczniowie się rozbiegli, przestraszeni, załamani, przerażeni i przede wszystkim rozpaczeni. I Tomasz jakoś samotnie przeżywał śmierć Jezusa. Pozostali apostołowie zgromadzili się w wieczerniku. Tomasz jakoś chyba nie chciał tej wspólnoty, chciał opłakiwać Jezusa sam. To jest taka sytuacja, która też nieraz nam się przydarza, że w obliczu jakiejś tragedii chcemy być sami. Czy to nie jest takie nasze? I kiedy pozostali apostołowie mówią mu: widzieliśmy Pana, to co robi Tomasz? Trudno mu to było uwierzyć. Może też dlatego, że mógł sobie pomyśleć, że oni w tym wieczerniku żyjącym mieli jakąś tam zbiorową halucynację, że tak bardzo chcieli, żeby żył, że wydawało im się i tak się umówili jakoś, że faktycznie on żyje. Tomasz nie chciał drugi raz przeżywać, nie przyjął tej nadziei, że może jednak. Wyobraźmy sobie tą sytuację, jakby to się miało dziać w naszym życiu. Kiedy rozpaczamy, kiedy zdarzyła się jakaś tragedia i ktoś nam mówi, że jednak nie, może nas pociesza jakieś takie tanie pocieszenie. Nie chciał żyć tą nadzieją, żeby drugi raz nie przeżywać znowu tej tragedii. I kiedy nie sprawdzę, kiedy namacalnie nie uwierzę, że on nie zobaczy, że on zmartwychwstał. Kiedy Pan Bóg nie pojawi mi się znowu w moim życiu w jakiś sposób namacalny, to trudno mi uwierzyć, że On jest, skoro dzieją się takie rzeczy w moim życiu. Ale kiedy Go ujrzał, zmartwychwstałego, już nawet ewangelista nie podaje, że On wkładał te palce w miejsce ran. Wystarczyło to spotkanie. I zobaczmy, co powiedział: Pan mój i Bóg mój. Zobaczmy, pozostali apostołowie mówili: Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Piękne wyznanie wiary. Ale Tomasz wszedł głębiej w tą relację. Pan mój, Bóg mój.
przyjął go za swojego Pana. I moi drodzy, warto, szczególnie w chwilach jakichś trudnych doświadczeń, kiedy trudno nam jest uwierzyć, warto mieć tę cierpliwość Tomasza.

0: że rzeczywiście, kiedy spotkam Pana Boga, i ta moja wiara będzie mocniejsza. Amen. Za wstawiennictwem świętego Tomasza powierzmy Bogu wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Tomasza odważnie głosił Ewangelię, nie lękając się pytań i wątpliwości, ale w pełni ufając Bożemu objawieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących na świecie i w naszej Ojczyźnie, aby podejmowane przez nich decyzje były pełne mądrości, sprawiedliwości i troski o wspólne dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zwątpili w Boże działanie w ich życiu, aby spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego i otworzyli swoje serca na Jego łaskę. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na urlopach, aby ten czas był dla nich okazją do odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i duchowych, a także do pogłębienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Mariana Malickiego, polecanego w 16. rocznicę śmierci, a także za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył pokojem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy na wzór świętego Tomasza wyznawali wiarę w zmartwychwstałego Pana, nie lękając się trudnych pytań i w pełni ufając Jego miłości. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który przez świętego Tomasza Apostoła nauczyłeś nas, że wiara rodzi się z radosnego spotkania ze zmartwychwstałym, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego.

tak Bóg świat umiłował, że zesłał nam swojego Syna. Każdy, kto w nie

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, w święto Tomasza apostoła, my Twoi słudzy składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś zachował w nas swoje dary przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając...
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów.

Święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Tomaszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Go słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzi

0: obdasz nas spokojem.
1: To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Proszę do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy ciało Twojego jedynego Syna. Spraw, abyśmy z Tomaszem Apostołem uznawali Chrystusa za naszego Pana i Boga i całym życiem potwierdzali tę wiarę przez Chrystusa Pana.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób, a niemal 12,5 tysiąca zostało rannych. Najnowsze dane po tragedii przekazały władze kraju. Liczba zaginionych nadal szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Wczoraj pracujące ekipy z kilku państw uratowały około 40-letniego dozorcę, który spędził ponad tydzień pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco ocenił to jako prawdziwy cud, który dodaje otuchy całej Wenezueli. Pijany operator koparki z zarzutami. Gorzowska prokuratura przesłuchała 45-latka, który uszkodził ropociąg w gminie Lubiszyn. Wypłynęło w sumie 200 metrów sześciennych surowca. Danielowi S. zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Zanieczyścił ziemię i las na powierzchni 40 arów. Podejrzany przyznał się do części zarzutów.
1: On twierdzi, że mimo, że był nietrzeźwy, to nie popełnił błędu. Uważa, że działania pracownicze były podjęte zgodnie ze sztuką i w zgodzie z dokumentacją i wiedzą, jaką posiadał.
0: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka gorzowskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W pojedynku Cristiano Ronaldo-Luka Modric górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. La Roja pewnie wygrała wczoraj z Austrią 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy prowadzą 1-0.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus. Radom rośnie liczba ofiar w Wenezueli, dlatego diecezja radomska pomoże poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Biskup Marek Solarczyk zachęca wiernych do modlitwy w intencji ofiar oraz do udzielenia wsparcia finansowego poszkodowanym. Z tej racji już w najbliższą niedzielę, 5 lipca, odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel. A od wczoraj w drodze do Niepokalanowa z modlitwą o trzeźwość są pielgrzymi pieszej pielgrzymki w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. W sumie ten trud podjęło 100 osób. Błogosławił im biskup Marek Solarczyk.
3: Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że podejmujecie to dzieło, które wpisuje się w ten wyjątkowy czas pielgrzymowania. Tę mszę świętą sprawujemy właśnie w intencji pięknych, obfitych owoców waszego pielgrzymowania.
2: Zbigniew Cebula, lider grupy.
4: Bardzo dużo jest małżeństw, dużo jest osób z dziećmi małymi, dużo dzieci małych idzie w naszej grupie. Coraz więcej chcę po prostu iść i pomodlić się za siebie, za wszystkich, którzy borykają się z różnymi nałogami.
2: Pielgrzymi dotrą do Niepokalanowa 7 lipca. Duże zainteresowanie budową drugiego odcinka obwodnicy Końskich. Na przetarg ogłoszony przez Świętokrzyski Zarząd Dróg wpłynęło aż 17 ofert. Najtańsza opiewa na blisko 49 milionów, a najdroższa na przeszło 72 miliony złotych. W ramach zadania powstanie droga z Młynka Nieświńskiego do Piły o długości przeszło 4,5 kilometra. Roboty mają zostać wykonane do końca 2028 roku. Wcześniej oddany zostanie do użytku pierwszy etap obwodnicy.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: O poranku Leisla Bonita, to już za chwilę na antenie Radia Plus. Przypominamy, że są wakacje i jest lato, a potem Freddie Mercury, I Was Born to Love You na antenie Radia Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9:00.

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Porywający przewój na naszej antenie o poranku. To jest coś, co nas budzi. Oczywiście zamiast zimnego prysznica i gorącej kawy. Człowiek niewielbłąd, pić musi i okazuje się, że jest okazja, żeby się napić dobrej wody zupełnie na ulicy, prawie że. U podnóży Ślęży, niedaleko Wrocławia, uruchomiono samoobsługową stację Sulecki Zdrój, gdzie zamiast paliwa można pociągnąć troszkę mineralnej. Albo do oczywiście jakiegoś do jakiejś szklanki, albo też do jakiegoś kubłaczka można zabrać ze sobą wodę mineralną. Podobno jest to woda, która ma wszelkie certyfikaty, bogata w magnez, ma pH 8-15, czyli taka alkaliczna, niska zawartość sodu. No i ogólnie rzecz biorąc, można się napić porządnej wody mineralnej, chociaż trzeba troszeczkę za to zapłacić, to nie jest tak zupełnie za darmo. Jak w Grecji kiedyś byłam i przy stole pani przyniosła dwie szklanki, powiedziała, że jak chcemy sobie wypić zimnej wody, to tam obok jest źródełko i tak prosto z tego źródełka można było zupełnie za darmo napić się zimnej wody. Fajna rzecz. Abba za chwilę, a potem Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu Plus. Za 18 minut będzie 7. No to budzimy się, pijemy nie tylko kawę o poranku, ale również szklanka wody. Nawet mówią, że na czczo jak najbardziej wskazana.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Po reklamie.

0: Tu i teraz w Radio Plus czas nowych historii. Za 6 minut będzie 7, piątek, 3 dzień lipca. Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Od 3 lipca 1864 roku możemy mówić o globalnej komunikacji, ponieważ Ziemia została opleciona przez kabel telegraficzny. Tego dnia w roku 1923 Józef Piłsudski zrzekł się funkcji przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej i wycofał się właściwie z życia politycznego, osiedlając się wraz z rodziną w Sulejówku. Na krańce ówczesnego świata, bo aż do Indii, dotarł według tradycji święty Tomasz Apostoł. To on, jak pamiętamy, spóźnił się na pierwsze spotkanie z Jezusem po zmartwychwstaniu i domagał się dowodów, że Jezus żyje. Ale wcześniej i później wielokrotnie wykazał się odwagą. Święty Jan Ewangelista odnotował, że gdy Jezus udawał się do zagrożonej Betanii, Tomasz wezwał innych uczniów: chodźmy i my, aby tam razem z nim umrzeć. Tradycja głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa dotarł aż do okolicy Madrasu, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zakładając wcześniej 7 wspólnot chrześcijańskich. Dziś jest oczywiście patronem Indii, Portugalii, a w Polsce Zamościa. A w Indiach wciąż funkcjonuje podległy Rzymowi kościół syro-malabarski, skupiający od początków naszej ery tzw. chrześcijan świętego Tomasza. A dziś w Kielcach, w przeddzień 80. rocznicy pogromu Żydów, Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego zaprasza mieszkańców na uroczystości, modlitwę międzywyznaniową, spotkania oraz koncert poświęcony ofiarom tragicznych wydarzeń sprzed lat 80., w których zginęło 37 Żydów. Obchody nie odbędą się jutro, 4 lipca, jak dotąd, ponieważ tego dnia przypada szabat, a organizatorzy chcą uszanować święty czas wyznawców judaizmu.

0: Sabrina i Boys, wakacyjny przebój na antenie Radia Plus. Zbliża się godzina 7, czas na wiadomości i prognozę pogody.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Co oznacza decyzja Węgier? O tym za chwilę. Najgorzej sytuacja wygląda na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Rolnicy liczą straty po ostatnich nawałnicach. Urwis pomoże ratownikom w Wopru. Na koniec o niezwykłym projekcie gdańskich studentów. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży, przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał z rodziną do USA. Z kolei miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Ze szczegółami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy w takim razie decyzja Budapesztu coś zmienia?
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka. On sam zza oceanu pisze, że to polityczna zemsta. Z kolei media społecznościowe Marcina Romanowskiego od półtora miesiąca milczą. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że mógł wyjechać do Serbii.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilność, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis. Po suszy gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację w tym ostatnim śledzi Arkadiusz Więsek.
5: W powiecie puławskim szczególnie w gminie Końskowola grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują. Straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
6: Są duże straty. Te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
5: Mimo niszczyciel żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
1: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której można składać wnioski o oszacowanie strat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pracują nad nowym wsparciem dla ratowników Wopru. Studenci Politechniki Gdańskiej tworzą bezzałogowy pojazd nawodny, który ma wspierać akcje ratunkowe na akwenach.
7: Jeżeli mamy duże zafalowanie, jeżeli mamy słabą widoczność, dzięki napędowi strugowodnemu i niskiemu zanurzeniu, urwis wypłynie wszędzie, nie ryzykując zdrowia ratowników, może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej, a dodatkowo urwis jest w stanie zlokalizować taką osobę.
1: Mówił Maksym Domkowski, uczestnik projektu. Studenci przetestowali kadłub pod kątem hydrodynamicznym. Teraz skupiają się na elektronice i systemach sterowania. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: My możemy odetchnąć od upałów i gwałtownych zjawisk pogodowych. Ten weekend do 25 stopni maksymalnie i z przelotnymi opadami deszczu. Dziś pochmurny poranek nas wita, na termometrach 18-19 stopni, a w ciągu dnia do 24. Do południa przelotnie też może popadać, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Wiatr czasami mocniejszy, zachodni.
9: Poranny program Radia Plus rano wstaje 5,5 minuty po godzinie 7. Za chwilą nas Holland Osmaniter, teraz Tina Turner, Private Dancer.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Wczoraj mówiliśmy o łosiach, które kąpały się na Helu, a tymczasem w okolicach plaży romantyczna to Warszawa, Wawer, okolice wału Miedzeszyńskiego pojawił się ostatnio kangur. No nie był to taki duży kangur, co jak zaboksuje, to człowieka powalić może, tylko taki miniaturowy kangurek, no ale skakał, kicał, trochę większy od naszego zająca i trzeba było coś z tym fantem zrobić. Okazało się, że dokicał się jakoś do serwisu rowerowego, tam przeczekał trudniejsze chwile, aż odnalazł się właściciel i wszystko dobrze się skończyło. Z drugiej strony, no, coraz ciekawiej dzieje się na ulicach Polski, bo ostatnio krokodyl, no krokodyl był na szczęście sztuczny, ale jednak krokodyl. Dziki to już codzienność. W Zakopanem też można spotkać niejedną sarenkę, bądź też jelenia na ulicach, a tu proszę kangurek. Coraz bardziej egzotycznie. A jeszcze o żółwiu mówiliśmy na Gigancie wczoraj przecież. 14 minut po 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę Vangelis, Chariots of Fire. Będzie też Happy End i Jak się masz, kochanie. Na dzień dobry dla tych, którzy dopiero wstają.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem.

0: 5 lipca.
1: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Let's go, girls.

Jak się masz, kochanie, jak się masz? Czy wyszczotkowałeś już dzisiaj twarz? Przepraszam, że tak mówię, ale jest nowy trend na TikToku, że ludzie myją zęby, a potem tą szczoteczką, znaczy mam nadzieję, że nie tą samą, znaczy panie myją sobie potem całą twarz szczoteczką. Chodzi o to, żeby tam taki peeling był, żeby tak, ach, po prostu odmłodzić to skórę. Dermatolodzy łapią się za głowę, mówią, nie, nie, nie, jeszcze raz nie, codzienne szczotkowanie twarzy to nie jest dobry pomysł i może nasilać potem problemy ze skórą, łojotok i tak dalej, już nie będę wchodzić w szczegóły. Także pamiętajmy, zęby szczotkujemy, no twarz można, są takie specjalne szczoteczki, ale raz na tydzień, maksymalnie i bez przesady. Na chwilę Bellini, Samba de Janeiro na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7, jest piątek, trzeci dzień lipca.

0: upały jak de Janeiro, ale woda trochę chłodniejsza. Okazuje się, że w Bałtyku w tej chwili no, w okolicach 20 stopni, miejscami w Mrzeszynie i Pucku 23. No, szału nie ma jeszcze, ale 23 to już jest do zniesienia przez 15 minut maksymalnie. Nawet chyba nie wiem, czy tyle bym wysiedziała. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. 23 w dzień na termometrach to jest całkiem coś akceptowalnego przez nasze ciała polskie, takie nieprzegrzane i nieprzechłodzone. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, zapraszam.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości Radia Plus. Oblał kobietę łatwopalną substancją i podpalił. Do dramatycznych scen doszło późnym popołudniem w jednym z mieszkań w Opolu. Pomoc wezwała sama poszkodowana, a napastnik już po godzinie został zatrzymany. Oboje trafili do szpitala. Zarzuty, jakie usłyszy mężczyzna, będą zależeć od obrażeń kobiety. W pożarze nikt więcej nie ucierpiał. Większość lokatorów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem strażaków. W wiadomościach trzęsienie ziemi w Indonezji, wstrząsy o magnitudzie 6,2 nawiedziły wyspę Halmahera. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. To największa wyspa archipelagu Moluki, mieszka tam około 180 tysięcy osób. Ważny dzień dla ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki tegorocznego egzaminu. Absolwenci już od 8.30 będą mogli poznać swoje wyniki online. Logowanie do systemu zintegrowany interfejs użytkownika odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie dostali wcześniej w szkołach. Można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Hiszpania-Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja 2-1 Portugalię. Przed chwilą Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Michał Kaput żegna się z Radomiakiem Radom. Z końcem czerwca tego roku wygasł kontrakt 28-letniego pomocnika, a klub poinformował o zakończeniu współpracy. Zawodnik dwukrotnie reprezentował Zielonych, z którymi świętował awanse do pierwszej ligi i ekstraklasy. Łącznie w barwach Zielonych rozegrał 186 spotkań. Zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Oficjalne pożegnanie Michała Kaputa nastąpi przed jednym z meczów rundy jesiennej nadchodzącego sezonu. Kiedy dokładnie? O tym niebawem klub informuje. Będą symulacje zdarzeń nad wodą oraz nauka używania sprzętu ratowniczego. Na ciekawe wydarzenie pod hasłem Bezpieczne wakacje w Sielpi zaprasza gmina Końskie. Burmistrz Krzysztof Obratański.
2: Będziemy mieć pokaz ratownictwa wodnego, który będzie nam otwierał niejako działania mające zaowocować wzrostem bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. I one są dosyć szeroko zakrojone z udziałem wielu podmiotów, w tym straży pożarnej, policji, zespołu ratowników z dużą ilością sprzętu i myślę, że to będzie również od strony takiej widowiskowej fajne wydarzenie.
1: To wydarzenie zorganizowane zostanie w Sielpi już jutro, 4 lipca, początek o godzinie 11.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Dziś pochmurny poranek, na termometrach 18-19 stopni, w ciągu dnia do 24. Przed południem przelotnie może popadać, po południu pogodnie i przeważnie słonecznie. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. Mamy piątek, 3 dzień lipca. I uśmiech na twarzy, mam nadzieję, z tego powodu, że piątek i że 3 dzień lipca i że Simon & Garfunkel w ulubionym Radiu Plus i że Bonnie Tyler potem. Posłuchajmy wspólnie. Dzień dobry, zapraszam do 9.

0: Nazywa się Nil, jest słoniem morskim, taki dosyć duży zwierzaczek, szczerze mówiąc. No i on ma problem, bo co roku linieje. Znaczy wymienia okrywę włosową i w związku z tym strasznie go wszystko swędzi. Wyłazi na plażę w Hobart i no po prostu robi różne dziwne rzeczy, a ogólnie rzecz biorąc wielkie zamieszanie, czyli ociera się o słupki. Bardzo lubi słupki takie, które stoją przy drodze, że zakaz parkowania i tam nie można wjechać i on te słupki wszystkie demoluje i tak co roku. Ale i tak go wszyscy kochają. Filmik z ostatnich wyczynów Nila trafił do sieci. Wygląda to rzeczywiście imponująco. No ale trzeba zwierzęciu jakoś pomóc, skoro go swędzi, a niech się drapie o to wszystko, co naokoło. Chociaż rzeczywiście tutaj jak po przejściu jakiegoś tornada ulica wygląda. No ale to wszystko w Hobart, daleko, daleko od nas. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. No i przypominam, pokażcie jak się ruszacie między słupkami chociażby. Nie, bieg przez płotki jeszcze się nie pokazał, ale różne aktywności sportowe bierzemy pod uwagę. Nasza akcja cały czas trwa. Do wygrania rakieta tenisowa i pobyt w Warszawie, tutaj nieopodal nas, na kortach tenisowych będzie lekcja pokazowa, którą będę miała przyjemność dla Was poprowadzić, czyli pokazać co i jak i o co w tym tenisie chodzi. To dla tych, którzy jeszcze w życiu styczności z rakietą nie mieli, a jak ktoś już miał, no to będzie na pewno miło. To Cotugno za chwilę, Italiano, też Billy Joel na antenie Radia Plus, a na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokażcie nam, jak się ruszacie.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
15: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
18: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
15: przy koksownikach, atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
16: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
19: Magda Gliszczyńska
16: i Wojtek Sałek.
20: Autopromocja.
21: Radio Plus Radom.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą.

0: Billy Joel, Uptown Girl na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Mamy fajne ręczniki plażowe, ale takie wyjątkowe, bo nie dość, że cienkie, to jednak mimo wszystko milusieńkie i tak dobrze wchłaniają wodę. Sprawdzałam wczoraj osobiście, znaczy jeszcze nie wchłaniałam, ale po dotyku wiem, że są świetnego gatunku, więc do zdobycia takie ręczniki plażowe na antenie Radia Plus oczywiście dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem. I standardowe pytanie, gdzie ten ręcznik w najbliższym czasie zabierzecie? Taka premiera ręcznika, gdzie będzie? Na basenie, w przydomowym ogródku, czy też gdzieś na jakichś wojażach? Napiszcie nam o tym SMS-em 691-141-141, numer do Radia Plus. A teraz Edyta Górniak, To nie ja. Byłam Ewą za 4,5 minuty 8.

To nie ja, to on. To nie ja, byłam Ewą Edyta Górniak w Radiu Plus. Tak mi się przypomniało, kiedyś tak było, jak człowiek był mały, to nie chciał brać odpowiedzialności na siebie, zwalał na innych. Za 2 minuty 8 czas na wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Znieważenie zwłoki, pobieranie opłat od bliskich zmarłych osób, prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury. Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji to Polak i Białorusin. Zaginiony pierścień Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak nocny alarm w gdańskim porcie. Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w ładowni statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim. Ogień objął znajdujący się tam ładunek złomu. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
2: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statku gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też szoki gaśnicze w obronie na zbiorniki spaliwa.
1: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów, w tym dwie łodzie gaśnicze. Źródło pożaru cały czas nie zostało zlokalizowane. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portale Zero i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie zostanie zbadane.
3: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
4: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu w latach 2024-25. Zatrzymani pod koniec czerwca to Aliaksej B. oraz Rafał G. Sprawcy otrzymywali zapłatę w kryptowalutach.
5: Działania te polegały między innymi na fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc, które były kluczowe dla bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Te informacje wykorzystywały były do celów propagandowych przez reżim białoruski.
1: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 5 osób, obywateli Ukrainy i Białorusi. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Wszystko zależy od tego, czy pogorszy się sytuacja na światowych rynkach paliw. Wtedy, jak mówi Miłosz Motyka, rząd będzie reagował.
6: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u. Natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
1: Ceny na światowych rynkach notują na razie największe spadki od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Został skradziony podczas wojny. Po 87 latach wrócił do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Chodzi o wyjątkowy pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet odzyskano na mocy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami, podpisany 35 lat temu.
7: Jest to osobisty przedmiot króla. Został mu podarowany przez jego żonę, królową Bonę. Praca wykonana 24-latowego złota z pięknie ciętym diamentem. Był częścią kolekcji czartoryskich od początku XIX wieku.
1: Mówił Andrzej Szczerski, dyrektor muzeum. Wraz z pierścieniem do Polski wrócił także rękopis z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: No i odpoczywamy od upałów. Dziś pochmurny poranek, na termometrach od 17 do 19 stopni, w ciągu dnia do 24. Teraz pod parasolem mamy przelotny deszcz w Radomiu, Opocznie i Końskich. Po południu pogodnie i przeważnie słonecznie. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Wiatr umiarkowany zachodni. Sobota z dominacją chmur do 20 stopni. Niedziela w kratkę raz słońce, raz deszcz i też 20 stopni.
0: Kto rano wstaje? Pora Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 8, piątek 3 lipca. Za chwilę na naszej antenie Robert Palmer, teraz Chris Norman, Suzy Quatra. Ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimor, i zapraszam do 9. Za chwilę na naszej antenie rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Super ręcznik do zdobycia. So we may-

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pakujemy ręcznik i wybieramy się. No właśnie, gdzie? Szymon jest z nami. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jaki masz pomysł na inaugurację ręcznika naszego?
2: No taką moją nową tradycją stało się supowanie. Jest to taki bardzo dla mnie sposób na odpoczynek, na osiedzenie umysłu.
1: Czekaj. To chodzi o taką deskę z wiosłem i na tak tym jest. Stoi, tak?
2: Tak jest.
1: Czy to jest
2: chyba też można siedzieć.
1: A, można siedzieć. O, to ja bym chyba jednak wolała siedzieć. Powiedz mi, czy to jest bezpieczne?
2: Jest bezpieczne. Jest taka specjalna lineczka, do której przypinamy sobie nogę. Ja jestem wyposażony także w bojkę, więc jest
1: o,
2: to bezpieczne.
1: Super, brawo.
2: A tym bardziej, że mamy dookoła taką dosyć bogatą ofertę jezior, więc jest z czego korzystać.
1: Tylko powiem, że Szymon jest z okolicy Gniezna, a właściwie z samego Gniezna, więc rzeczywiście ma bogatą ofertę. Jest bojka, jest SUP. Masz własny czy wypożyczasz? Jak to wygląda?
2: Własny.
1: Duży to koszt?
2: No, teraz około 1000 zł.
1: Aha, no dobra. I co, sam w pojedynkę, czy umawiacie się na jakieś wspólne supowanie?
2: Z narzeczoną, chociaż coraz więcej znajomych ma, także jeżeli jest taka możliwość, to spotykamy się i większą ekipę.
1: Świetnie, to dosyć nowy sport, jeśli chodzi o Polskę, bo rzeczywiście od niedawna, chyba od roku, dwóch, widzimy takie deski, które pojawiają się z supującymi, nie wiem jak to nazwać, takiego człowieka, który na desce się porusza, w każdym razie jesteś jednym z nich. No i świetnie się składa dla ciebie specjalnie ręcznik od Radia Plus, mięciutki, przyjemniutki, pewnie się przyda, niekoniecznie jak wpadniesz do wody, ale jak wyjdziesz z tej wody, no to nogi zawsze mokre, jednak mimo wszystko. Dziękuję ci za to spotkanie. W ten weekend
2: dziękuję,
1: będziesz supował też?
2: Przyszły. Ten
1: przyszły,
2: nie.
1: Dobra.
2: Kiepska pogoda, więc
1: no właśnie, dobra. Taka nie najlepsza, jeśli chodzi o sporty wodne. Gorąco pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia. Może gdzieś na jakimś jeziorze, może z jakąś dechą pod nogami. Kwadrans po godzinie 8, o sobie mówię. Może się kiedyś się zdecyduje. A za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie też Boniem Hooray It's a Holly Holiday, a przy okazji takich aktywności sportowych to przypominamy o naszej akcji Pokaż jak się ruszasz. Szczegóły na pewno po godzinie 9 u Agnieszki Morawskiej. No i dzisiaj kolejna szansa, żeby zdobyć zestaw do badmintona.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia.

0: produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże

0: ofertę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

mamy wakacje, o tym była ta piosenka. No i skoro wakacje, to w koło jest wesoło i niech tak zostanie. Perfekt już teraz w Radio Plus, 26 minut po 8:00.

0: ale szkoła jest wesoła, ale już nie goło, bo temperatury wróciły do jakichś takich bardziej akceptowalnych przez ludzki organizm. Za chwilę o pogodzie nieco więcej. Czas na wiadomości w Radiu Plus. Zbliża się 8:30.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 30 wzrosła liczba ofiar ostatnich ataków na Kijów. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 zabitych i około 100 rannych. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają, a zgodnie z decyzją mera stolicy Witalija Kliczki, piątek jest w mieście dniem żałoby. Staną przed sądem za planowanie zamachów. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom. 19 i 20-latkowie gromadzili środki pirotechniczne i brali udział w szkoleniach strzeleckich.
8: Podejrzani usłyszeli łącznie 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
1: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Wiadomo, że oskarżonych interesowały miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna oraz kulturowa. Grozi im 10 lat więzienia. To na koniec jeszcze krótko. Włochy. Studenci z Pizy skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Ma 7 metrów długości i rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20. Samolot trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa.
9: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radio Plus Radom. Wczoraj wieczorem w skarżyskim sanktuarium odbyły się uroczystości związane z 21. rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup senior Henryk Tomasik. Koncelebransami byli proboszcz senior Jerzy Karbownik i nowy proboszcz sanktuarium ksiądz Rafał Widuliński. Uroczystości rozpoczęły się od zawieszenia przy obrazie złotej róży ofiarowanej przez księdza Karbownika z okazji 50. rocznicy jego święceń kapłańskich.
10: Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. W tej chwili ksiądz prałat umieści tę złotą różę przy obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej.
9: Mówił biskup Henryk Tomasik, a w homilii zwracał uwagę na program życia, który realizowała Maryja.
10: Maryja uczestniczy także w wielkim obdarowywaniu świata przez Pana Boga. W wielkiej tajemnicy obdarowywania świata miłosierdziem. Jest miłosierna, bo stara się pomóc każdemu.
9: Uroczystość była okazją do powitania nowego kustosza z sanktuarium, a liturgiczne wprowadzenie odbędzie się 11 lipca o 18 pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka.
5: sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Poranek pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu przydadzą się parasole. Teraz w okolicach 18 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 24. Ciśnienie dziś wynosi 1015 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. W Radiu Plus za chwilę Pointer Sisters, teraz Gazebo. I like Chopin.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, kiedy jesteśmy podekscytowani, ale nie tylko, zdarza nam się użyć tak zwanych słów. No właśnie, a naukowcy mówią, że to nic złego, jak używamy tych słów. Oczywiście, że złe, jak w towarzystwie i w jakichś takich sytuacjach bardzo oficjalnych, to bardzo złe. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te słowa, to jest to tak zwany natychmiastowy wentyl bezpieczeństwa. Jak jesteśmy zdenerwowani, coś nas boli albo coś, to zdarza nam się po prostu tym wentylem coś wyrzucić z siebie na głos. Osoby częściej używające wulgaryzmów mogą też w pewnym stopniu uzyskiwać wyższe wskaźniki wiarygodności, mówią naukowcy, i postrzeganej szczerości. Czyli szczerze mówimy, co nam leży na wątrobie i nazywamy to tak, jak nazywamy. No i za spontaniczne użycie wulgaryzmów może odpowiadać też prawa półkula mózgu, która jest powiązana z myśleniem twórczym, emocjami i poczuciem humoru. Czyli, że rozwinięta ponad jest, kiedy nam się to zdarza. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Jam, naiwne pytania, a także The Artist Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Oby wam się dzisiaj nie zdarzyło. Tak sobie myślę, lepiej wam życzyć. Piątek, 3 dzień lipca w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
6: Tanie tutaj jest stokrotka.
8: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
9: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
8: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
10: Zdałeś maturę i nie...

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: miłość ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Radio.

Artist Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w naszym radiu i za bycie z o poranku z Radiem Plus. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii po godzinie 9. Agnieszka Morawska, zachęcam, by być z nami. Teraz jeszcze Jennifer Page i piosenka Crush.

0: Radio Plus Radom.
1: Po zaostrzeniu napięcia na linii Kijów-Warszawa dziś spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Nie miał prawa jazdy, prowadził po alkoholu. 19-letni sprawca tragicznego wypadku w Lublinie usłyszał zarzuty. Można zgłosić swoją podróż i sprawdzić informacje o innych krajach. Nowości w M-Obywatelu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego, a chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, czy ten temat zdominuje spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. Po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka. 7 osób trafiło do szpitala. 19-latek usłyszał 2 zarzuty.
3: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: Informuje Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Mężczyzna przebywa jeszcze w szpitalu, grozi mu 20 lat więzienia. W sądzie jest już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów, to 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 wyświęceni przez nich bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że wspólnota świętego Piusa X z siedzibą w Szwajcarii udziela teraz sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych?
4: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
4: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.
1: A tematem zajęła się Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Teraz można w nim zgłosić także podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harazim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Szantę w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 21, prawie 22 minuty po 9. Żadnych rozczarowań nie ma, jeśli chodzi o pogodę. Spodziewaliśmy się, że taka będzie. I trochę tego oddechu nam się przyda. W końcu wraca deszczowe na chwilę, chociaż lato, ale temperatury sprawiają, prognozy temperaturowe wyglądają bardzo obiecująco. Przyjemnie 26 stopni mniej więcej na termometrach w przyszłym tygodniu, więc można oddychać. A jeśli dodamy do tego, że dzisiaj jest piątek, to już w ogóle pełną piersią nawet można zaczerpnąć tego powietrza. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
6: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

Kombi i kochać cię za późno w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a na miłość nigdy nie jest za późno, nawet jeśli sytuacja czasami wydaje nam się beznadziejna. Przykładem może być Patricia Stewart. Przenosimy się na Wimbledon, rok 1961. Patricia Stewart zostaje porzucona przez swojego partnera kilka dni przed turniejem i wpada na pomysł, żeby wyhaftować na swoim stroju do gry numer telefonu. I tak też zrobiła i grała w takim stroju z tym wyhaftowanym numerem telefonu. Zdjęcia trafiły do prasy i kilka tygodni później Amerykanka poślubiła krykiecistę Johna Edrisha. Prawdopodobnie był tym jedyną osobą, która zdecydowała się, odważyła się w ogóle zadzwonić pod wskazany numer. A jeśli o Wimbledon chodzi, to trwa. Trwa Wimbledon i nasza akcja Pokaż jak się ruszasz. Przypominam, że jeszcze dziś można na przykład zdobyć zestaw do badmintona, chociaż nagroda główna to lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać i to w finale. Ale dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Zróbcie zdjęcie, pokażcie nam, jak się ruszacie i opiszcie swoją sportową pasję. Robbie Williams, Supreme, teraz w Radio Plus.

0: reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Radom.
1: Żałoba w Kijowie po ostatnim ataku Rosjan. Tymczasem liczba ofiar rośnie. Relacja naszego korespondenta za chwilę. Są już ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Powiemy, jak poszło młodym ludziom. Darmowe parkowanie w miejskiej strefie to dla honorowych dawców krwi w Łodzi. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzień żałoby w Kijowie, ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Miasto dochodzi do siebie po najintensywniejszym rosyjskim ataku ostatnich tygodni. Sytuację w mieście obserwuje nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki, który był w miejscu, gdzie runął 9-piętrowy blok.
2: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów dostano ciała jeszcze 3 ofiar, informuje służba ratownicza. Nie ma kontaktu jeszcze z 3 osobami. Oni mogą znajdywać się pod gruzami. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przechodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. W całej okolicy wybito drzwi i okna w mieszkaniach, a z jednego z takich okien symbolicznie powiewa ukraińska flaga, powieszona przez mieszkańców jeszcze przed tym uderzeniem. Miejsce ataku wczoraj odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do partnerów o wzmacnianie obrony powietrznej i zapowiedział odwet za ten atak. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa w powiecie kutnowskim doszło do wypadku.
3: 18-letni kierujący Nissanem typu bus nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania. W wyniku tego zdarzenia zarówno kierujący, jak i jego pasażer zostali ranni.
1: Mówiła Daria Olczyk z policji w Kutnie. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u.
3: Pasażer został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Płocku, natomiast kierujący został przewieziony karetką do szpitala w Kutnie.
1: Jeden pas w kierunku Łodzi został już udrożniony. Na miejscu cały czas pracują służby. I wszystko jasne, znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów. Jak wypadł polski? Uczniowie ósmych klas uzyskali średnio 65% punktów, z matematyki 55%, a z języka obcego, w tym przypadku mówimy przede wszystkim o angielskim, bo był wybierany najczęściej, 73% punktów, przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki są już na stronie CKE. Dodajmy, że do egzaminu przystąpiło około 386 750 uczniów. Dramat lokatorów bloku na warszawskim Ursynowie. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku przy ulicy Hirschfelda 2. A to po tym, jak w wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. To grozi zawaleniem.
4: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
5: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
4: Mówi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się klatce schodowej. Powiatowy inspektorat budowlany uznał, że mieszkańcy całego bloku muszą opuścić budynek. Spółdzielnia wystąpi jednak o cofnięcie tej decyzji.
6: A objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej?
4: Informuje Tomasz Fazan, zastępca prezesa spółdzielni Imielin, która jest właścicielem budynku. Już w marcu inspektorat budowlany zaopiniował, że remont klatki jest konieczny. Wiceprezes zapewnia, że od tego czasu szukali wykonawcy i spółdzielnia jest gotowa przeprowadzić remont, który ruszy niebawem. Urzędnicy zapewnili mieszkańcom lokale zastępcze na czas prac.
1: A rozmawiał z nimi Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie. Jak to zrobić? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta.
7: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
1: Nowe przepisy wejdą w życie 1 października.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
1: 4:50. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Stevie Wonder. I just call to say I love you. Na początek tej godziny.

0: Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka z Tobą chcę oglądać świat lato z nutą nostalgii, a jaki świat chcą oglądać Polacy? Z danych Kiwi.com wynika, że wciąż nie rezygnujemy z takich standardowych podróży do ciepłych krajów, chociaż ciepło jest teraz wszędzie, to wciąż te słoneczne kierunki wygrywają, jeśli chodzi o klientów Kiwi.com. Jednak co takim hitem tegorocznym stała się Albania, spory wzrost zainteresowania także Maltą. Natomiast coraz częściej eksperymentujemy i najszybciej rezerwacje rosną do Estonii i Macedonii Północnej. Coraz większe zainteresowanie widać także w przypadku takich kierunków jak Kirgistan, Korea Południowa czy Wietnam, Finlandia i Islandia. Gdziekolwiek jedziecie, bądźcie bezpieczni, no i zabierzcie nas ze sobą. Chcielibyśmy Wam trochę potowarzyszyć. Jeśli chodzi o wycieczki, to ja zaproponuję za momencik wycieczkę na kort tenisowy.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
6: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
5: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001.

0: Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Ula la la i Aleksja w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia to jeden z najbardziej letnich przebojów lat 90. Wszystkie kolonijne dyskoteki czy też obozowe, no myślę, że tam było słychać. Ale jeżeli chodzi o taniec, bo to do tańca muzyka jak najbardziej, to sport i o sport was pytam, o waszą ulubioną aktywność fizyczną. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu, przypominam, że dzisiaj Hubert Hurkacz gra, więc będziemy na pewno kibicować, ale będziemy także kibicować wam w tych waszych wszystkich staraniach rozwijania sportowej pasji. Pokażcie nam, jaki sport jest waszym ulubionym i napiszcie też, dlaczego właśnie ten sport jest waszym ulubionym, a do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor na warszawskich kortach Olszynki Grochowskiej, do tego jeszcze rakieta tenisowa, no i kieszonkowe na wycieczkę do nas. I codziennie także do zdobycia zestaw do badmintona, tak, żeby być może właśnie zacząć. I taki zestaw do badmintona będę miała przyjemność dzisiaj komuś z was wręczyć po 11. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Niepewność, Marek Grechuta, teraz w Radiu Plus.

0: One Way Ticket Eruption w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a czasami takim biletem w jedną stronę jest nasza pasja. Jak coś załapiemy bakcyla, to wsiąknęliśmy i nie ma odwrotu. I my o te pasje sportowe dzisiaj was pytamy. Ja was o to pytam na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Proszę wypełnić i czekać na telefon dzisiaj ode mnie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej.

0: miejsca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Radom.
1: Zakaz korzystania z komórek w szkołach jest niemal jednomyślna decyzja Sejmu. Od tego zaczniemy. Ewakuacja w zachodniopomorskim, zapalił się dach zabytkowego pałacu w Wietrznie. Najwięcej problemu sprawiła matematyka. Wrócimy też do egzaminu ósmoklasisty. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był prawie jednogłośny, posłowie za zakazem używania telefonów w szkołach. Wcześniej przyjęto poprawki, także te zgłoszone przez polityków PiSu. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jak wyglądało głosowanie?
2: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. To kilku polityków Konfederacji, w której doszło do rozłamu w tym głosowaniu. Poza tym możemy mówić o ponadpartyjnym porozumieniu w tej sprawie. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
3: Ta ustawa to tylko element szerszego działania. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
2: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Dzisiaj Sejm uchwalił też ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zakłada, że te aktywa na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 zł, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy. W wiadomościach zachodniopomorskie płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowano blisko 50 osób. Nie ma informacji o poszkodowanych. W tej chwili z ogniem walczy 7 zastępów. Niewykluczone jednak, że zostanie ściągnięta dodatkowa pomoc. A teraz sprawdzamy, jak poszło ósmoklasistom. Dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%, z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Nasz reporter Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
4: Czy w internecie już sprawdziłaś wyniki?
5: Oczywiście, że tak.
4: Jak poszło?
5: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki.
4: Ile punktów?
5: No, mat ma 50%, polski 67%, a angielski 85%.
4: A wchodząc właśnie w te wyniki, był lekki stresik?
5: Oj, bardzo się stresowałam. Bardzo mnie brzuch bolał ze stresu i nie chciałam wchodzić, ale przełamałam się. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam. Jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam. Ja jestem zadowolona ze swoich wyników. Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
1: Liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Groźny incydent w Sosnowcu. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta. Był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń i w pewnej chwili wyciągnął nóż, strasząc przebywających tam ludzi. Uciekł, zanim przyjechał patrol, ale policja nie szukała go długo. Dość szybko został zatrzymany. 49-latek usłyszy zarzuty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dobry start, otwarty. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu. Przypomnijmy, na każde uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku dużo, bo do końca listopada.
6: A jeśli rodzic prześle prawidłowo wypełniony wniosek, do końca sierpnia wtedy otrzyma pieniądze do 30 września. Dofinansowanie to przysługuje raz w roku bez względu na dochody rodzica. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia potrzebnego do nauki w szkole.
1: Wyjaśniała Anna Szaniawska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w Małopolsce. Pamiętajmy, że wniosek złożymy tylko online.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A zaczynamy bardzo wakacyjnie z muzycznym wspomnieniem z filmu Dirty Dancing.

0: Straight Up i Paula Abdul w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze, a w wiadomościach u Was mnóstwo sportowej pasji, bo mamy i bieganie, i spacerowanie, ale także i hokej, i sztuki walki, i jazda na rowerze, ale też i na motocyklu, i jest także windsurfing, więc mnóstwo tych Waszych pasji. Czekamy na więcej. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu my mamy także dla Was niespodziankę, czyli lekcje nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor na kortach Olszynki Grochowskiej. I no, do tego jeszcze jest rakieta i kieszonkowe na to, żeby taką wyprawę móc bezproblemowo odbyć. Ale dzisiaj jeszcze zestaw do badmintona po to, żeby może zacząć trenować coś z paletką. Ja za momencik dzwonię do kogoś z Was, kto już to do nas napisał, załączył zdjęcie. Przypominam, że formularz na radioplus.pl.
1: Reklama.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Mike the Mechanics w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, Silent Running. A ja pytam o wasz ulubiony sport, o taki, który sprawia wam przyjemność w naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia. Przypominam, w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor na korcie Olszynki Grochowskiej, ale dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona. I ten zestaw do badmintona powędruje do Marcina. Dzień dobry.
1: Cześć, witaj.
0: Marcinie, napisałeś o tym, że sport był zawsze ważną częścią twojego życia. Były różne, i piłka nożna, i badminton, także będzie okazja do tego wrócić, ale i siatkówka, i bieganie, a teraz nagle pojawiło się coś, co jest związane ze sztukami walki.
1: Tak jest, pojawił się sport karate i od razu mogę powiedzieć, że inspiracją do tego sportu był mój mały synek, który zaczął wcześniej trenować ode mnie.
0: Wow.
1: I w sytuacji, kiedy namawiałem go do aktywności, chodzenia na treningi, to sam powiedział: no tato, ale ty nie trenujesz, nie wiesz, jak to ciężko. Więc postanowiłem na przekór jednak zacząć. Pomimo tego, że 40 strzeliła na karku, To zdecydowałem się i naprawdę jest super.
0: Wiesz, myślałam, że to gdzieś taka nostalgia właśnie za latami 90., gdy wszyscy oglądaliśmy Bruce Lee, gdy byli ludzie z klasztoru Shaolin, nie wiem, czy pan Miyagi z Karate Kid, nie wiem, czy oglądałeś?
1: Oczywiście, że tak. Były te czasy piękne.
0: Więc można było też wrócić. A czy karate to Shotokan, czy Kyokushin? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie Kyokushin. Kyokushin to tak.
0: A, czyli ten większy, stawiacie na większy kontakt z przeciwnikiem. Ja trenowałam Shotokan. Skończyłam na chyba 7. kiu. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie teraz?
1: No, jeszcze jestem po 2 egzaminach, czyli jestem de facto na 8.
0: Czyli żółty pas, dobrze kojarzę. Pamiętam.
1: Pomarańczowy z niebieską
0: barwą. Pomarańczowy. Aha, czy trochę jeszcze inaczej. Gratuluję, prezent mam dla ciebie. I czy wspólny z synkiem badminton będzie?
1: Oczywiście, że tak. Gdzieś muszę odkopać starą rakietę, którą miałem, więc teraz być może będę miał drugą.
0: Nie, no będą dwie, jest taki zestaw, wiesz, jest zestaw, możecie oboje, do tego lotki, wszystko jest jak trzeba, więc taki zestaw do ciebie powędruje. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Nie, tutaj zdecydowanie pozdrawiam mojego synka, który jest właśnie wspaniałą inspiracją dla mnie i on był tym przyczynkiem do tego, żeby się jednak zdecydować, za co mu bardzo dziękuję. No i oczywiście moją kochaną żonę Anię.
0: Dużo, dużo zdrowia dla was także jeszcze i wytrwałości w tym sporcie. Jeszcze tylko pochwalę, bo tutaj Marcin do nas napisał jeszcze, że dzięki karate także zaczął znów biegać i poprawił życiówkę sprzed 9 lat na dystansie 5 kilometrów, mimo upału, przypuszczam.
1: Tak jest, dokładnie. To były te największe upały ostatnio.
0: Och, to więc wieczorami późnymi proszę biegać. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Za tobą pójdę jak na bali, Krzysztof Krawczyk, teraz w Radiu Plus. A taniec to też sport, więc jeżeli uwielbiacie tańczyć, proszę nam się tym pochwalić. Radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
7: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
8: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
7: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
9: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
10: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
11: Wygrywaj przez całe lato w

0: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Redo.
1: Po pokłosie afery w Szpitalu Południowym prezydent Trzaskowski ogłasza dymisję w warszawskim ratuszu. W cieniu napiętych ostatnio stosunków trwa spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Do tej pory niepokonani polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz w eliminacjach do mundialu. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały. Obie zajmowały stanowiska zastępczeń prezydenta Warszawy. Ich odejście ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Dymisję na konferencji prasowej w ratuszu ogłosił Rafał Trzaskowski, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz, jak prezydent argumentował swoją decyzję.
2: Nie rozstrzygam o winie, wprowadzam najwyższe możliwe standardy. Tak Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją decyzję o przyjęciu rezygnacji. Zdaniem prezydenta w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym.
3: Choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
2: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra między innymi za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jeszcze nie wiadomo, kogo Rafał Trzaskowski powoła na ich miejsce.
1: Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje, napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef ukraińskiej dyplomacji w Warszawie. Trwa spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybichą. Temat: sytuacja na froncie i kryzys w polsko-ukraińskich relacjach. Warszawa spodziewa się propozycji kompromisu ze strony Kijowa. Więcej o tym Michał Rawa.
4: Jesteśmy skazani na dobre sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
1: A o efektach rozmowy szef MSZ-u poinformuje po południu. O 15:00 konferencja ministra Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wiadomościach Radia Plus: zachodniopomorskie, płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. W obiekcie o powierzchni ponad 5000 m2 działa Dom Miłosierdzia Bożego. W akcji gaśniczej bierze udział około 50 strażaków.
5: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
1: Relacjonuje Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Drony mają pomóc zlokalizować źródło ognia i wesprzeć służby w akcji gaśniczej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
6: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No a Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
1: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy mają już zagwarantowany awans do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią koszykarze rozegrają w Tauron Arenie.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Niedzielę na rynku tym razem przeniosą uczestników w czasie do PRL-u. Cykl wakacyjnych pikników dla całych rodzin wpisuje się w obchody 50. rocznicy radomskiego czerwca 76. Organizatorzy chcą przybliżyć szczególnie najmłodszym tamte czasy, jak wyglądały i jak się wtedy żyło. Hasłem inauguracji będzie pociąg do wakacji. Wioletta Kotkowska, dyrektor radomskiej elektrowni.
8: W czasach stricte PRL-owskich na wakacje jeździło się pociągiem, a nad morze i w góry wyjeżdżało się PKS-em. Dlatego chcielibyśmy właśnie przez te formy edukacyjne przybliżyć te środki lokomocji lat 70. i 80. Dlatego elektrownia postanowiła swoje stoisko zmienić w taką stricte kasę biletową dworca kolejowego z lat 80.
7: Szereg atrakcji przygotowali organizatorzy. Więcej o tym w magazynie reporterów po godzinie 16, a niedziela na rynku już w tę niedzielę 5 lipca. Ważna informacja dla osób planujących wymianę starego pieca na nowoczesne źródło ogrzewania. Jeszcze tylko do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie tego typu zadań w ramach ogłoszonego przez gminę Opoczno naboru uzupełniającego. Maksymalne wsparcie to 7 tysięcy złotych. Wnioski od mieszkańców gminy przyjmuje Urząd Miejski w Opocznie. Kolejna droga dla rowerów i chodnik dla pieszych w planach w Radomiu na odcinku ulic Struga od 25 czerwca do ulicy Grzybowskiej. Po stronie południowej pojawi się nowy chodnik oraz droga dla rowerów. To blisko 700 metrów wygodnej i bezpiecznej infrastruktury. MZDiK ogłosił już przetarg na realizację inwestycji.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: I przyszedł ten dzień. Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
10: Piąteczek.
9: Piątunio, Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Ian Pasterski, dzień dobry. Lay All Your Love On Me to jeden z moich najbardziej ulubionych przebojów, aby na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz.
2: 3 lipca 1952 roku w Brewster w Stanach Zjednoczonych urodziła się Laura Ann Branigan, piosenkarka, aktorka, miała włoskie i irlandzkie korzenie. Odeszła od nas 26 sierpnia 2004 roku. Artystka najbardziej znana jest z przeróbek włoskich hitów, bo miała na swym koncie takie utwory jak Gloria Umberto Tozziego, a także piosenka Self Control, którą pierwszy wylansował Raff Raffioli. Laura Branigan z tych włoskich hitów uczyniła światowe przeboje. Była m.in. nominowana do nagrody Grammy. Artystka niesamowicie popularna w latach 80. Co dzisiaj przypomnimy? Jeden z jej największych hitów.
1: No już wspomniane przez ciebie Self Control, to już teraz.
2: Rok 84, Laura Branigan, światowy sukces piosenki Self Control.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
7: Malarstwo czy fotografia?

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał w tym, a co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

0: To była grupa Take That i Back for Good. No takie numery na pewno się pojawią w prywatkach dzisiaj i jutro, chociaż do tego jeszcze wrócimy.
1: No myślę, że pojawi się ten utwór, który za chwilę zagramy, bo sięgamy po płytę z naszymi piosenkami, których no za często nie gramy na antenie i wyciągamy krążek z takimi przebojami w wersjach maxi-singlowych zespołu Boney M i tam jest utwór Felicidad Margarita. To nie jest piosenka, którą napisano specjalnie dla zespołu Boney M. Frank Farian usłyszał ten utwór i zaadaptował go, a piosenkę w oryginale wykonywała włoska grupa Massara, to było pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Felicidad Margarita, utwór śpiewany po włosku, był wielkim hitem, Boney M bardziej po hiszpańsku. No i też zrobili to w swoim stylu niepowtarzalnym, znakomite wokale, o które zawsze dbał Frank Farian. Boney M, Felicidad Margarita.

0: miał zostać mnichem, ale na całe szczęście dla swoich fanów jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej, no i został muzykiem. Za nami Fancy i Bolero.
1: W latach 80. był niekwestionowaną gwiazdą muzyki eurodisco. Takie przeboje jak utwór, który graliśmy wcześniej, Bolero, czy Flames of Love, to były klasyki muzyki dyskotekowej dekady lat 80. Teraz zupełnie zmieniamy styl, bo będzie spokojnie, nastrojowo i w klimacie lat 90. ubiegłego wieku. Natalia Kukulska chciała się odciąć od utworów, które w dzieciństwie pisał jej tata Jarosław Kukulski, i ten utwór Jarosław Kukulski napisał pod pseudonimem. I to był strzał w dziesiątkę, bo kiedy prezenterzy w stacjach radiowych zobaczyli, że utwór napisał jakiś nieznany im kompozytor, zaczęli grać tę piosenkę i stała się wielkim hitem. Im więcej ciebie, tym mniej. Na antenie Radia Plus Natalia Kukulska.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To była Alice i Una Notte, specjalny, największy przebój tej włoskiej artystki, wylansowany w roku 1981, ale tamten 1981 rok był dla niej niesamowicie szczęśliwy, bo śpiewając piosenkę Per Elisa wygrała Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. To był wielki sukces wokalistki. Zaraz potem wylansowała piosenkę Una Notte Speciale, która stała się takim włoskim hitem wszechczasów, utwór, do którego lubimy wracać, nie Alice. Piękny głos, niepowtarzalny.
1: To się zgadza. Za chwilę też głos niepowtarzalny, ale zanim ten głos, to zapraszamy dzisiaj i jutro, no w twoim imieniu, prawda?
0: Dokładnie tak, zapraszamy na prywatki z Radiem Plus. Przypomnę, że w wakacje prywatki są, no tak jak przez cały rok, piątek i sobota od 20 do 24, ale gramy też specjalnie dla państwa przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22. I zapraszam serdecznie do słuchania, do wspólnej zabawy, do grillowania.
1: Na przykład, czemu nie? W końcu mamy wakacje, a teraz już zapowiadany wcześniej artysta obdarzony cudownym głosem Joe Cocker. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia już dziś wieczorem o 20:00. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Premier stawia ultimatum. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Tymczasowy areszt dla 19-letniego kierowcy to po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi punkty przy jeziorach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier stawia ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku żąda przygotowania precyzyjnych rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. Jeśli ich nie będzie, w środę ma ogłosić decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Więc kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
1: Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o dymisji dwóch wiceprezydent stolicy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Kaznowska była w ratuszu odpowiedzialna m.in. za zdrowie, a Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-latek prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch samochodów zginęła 17-latka, 7 osób zostało rannych. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.
3: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
1: Mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu 20 lat więzienia. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem w gdańskim porcie. Ogień pojawił się wieczorem w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
4: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom. Równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych, dzięki czemu strażacy mogą efektywniej prowadzić działania gaśnicze, zlokalizować kolejne zarzewia ognia.
1: Profilaktycznie rozstawiono także zaporę, która ma zatrzymać wody popożarowe i zapobiec ich przedostaniu się do Zatoki Gdańskiej. Służby zapewniają, że unoszący się dym nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej uruchomi punkty informacyjne przy jeziorach. Jest tam dużo młodych osób, potencjalnych kandydatów do służby, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
5: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyżyckimi.
1: Pierwsze spotkanie 7 lipca między godziną 12 a 14.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Najlepszy czerwiec w historii radomskiego lotniska, informują polskie porty lotnicze. W pierwszym miesiącu tegorocznych wakacji port odprawił ponad 16 tysięcy podróżnych. Powitał pierwszego Dreamlinera i zainaugurował nowe sezonowe połączenie. W czerwcu z oferty radomskiego lotniska skorzystało dokładnie 16 108 podróżnych. Oznacza to nie tylko wzrost na poziomie około 22% względem ubiegłego roku, ale także najlepszy czerwcowy wynik w historii portu. Do 108 wzrosła także liczba cywilnych operacji lotniczych. Pojawiły się letnie nowości. 25 czerwca odbyła się inauguracja połączenia do stolicy Albanii Tirany. Rejsy pozostaną w siatce lotniska do września, a już 21 lipca wystartuje ostatnia z letnich nowości – Burgas. Pełnowymiarowe boisko piłkarskie z trybunami, do tego bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do skoków w dal. W Końskich zakończyły się prace przy budowie stadionu lekkoatletycznego. Burmistrz Krzysztof Obratański.
7: Całość już jest gotowa, kompleks jest ogrodzony na nowo, mówię o całym stadionie. Z obiektów lekkoatletycznych możemy już korzystać, natomiast wnętrze, czyli boisko trawiaste pełnowymiarowe, no ma świeżo posianą murawę i ona będzie potrzebowała jeszcze jakiegoś czasu pielęgnacji, co wyłącza ją z użytkowania.
6: Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Maratońskiej kosztowała przeszło 14 milionów złotych, z czego 8 milionów to wsparcie z Polskiego Ładu.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
8: A na dobry początek tego piątkowego popołudnia, 5 minut po 13, Sandra i Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Queen, Don't Stop Me Now. No, ochłodziło się trochę, to teraz może nic nas już nie zatrzyma do tego weekend na horyzoncie, czyli czas, kiedy no więcej mamy wolnego, możemy robić to, co lubimy, na przykład poświęcać te chwile na aktywność fizyczną, co naturalnie warto robić, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, to wiadomo. No, istotne, żeby robić to, co się lubi. A my czekamy i zachęcamy, żebyście dali nam znać, co wy lubicie robić. Czy grać w piłkę, czy chodzić na siłownię, czy jeździć na rowerze. No, różne rzeczy mogą być. Radio+.pl, tam róbcie zdjęcie waszej aktywności fizycznej i pochwalcie się nią, ale może to też być gra w tenisa. Akurat tak się składa, że Wimbledon w pełni. To też my mamy takie nagrody w wielkim finale, jak możliwość zagrania w tenisa z Kasią Kozimor, co myślę będzie naprawdę ciekawą sprawą. Do tego rakieta do tenisa i jeszcze 1000 złotych kieszonkowego. To w wielkim finale, natomiast codziennie u kogoś z nas zestaw do badmintona dla dwóch osób. Mam nadzieję, że zachęciłem. Jak będziecie mieli chwilę uprawiając wasze ulubione sporty, zróbcie zdjęcie, wrzućcie na radio+.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

motylkach, tak można by było powiedzieć Kylie Minogue o tym, że jest zakochana. I should be so lucky w Radiu Plus. Miłość może mieć oczywiście różne oblicza. No na przykład, prawda, kochamy rodziców, albo wujka, albo ciocię. O, i dzisiaj tak się składa, że mamy dzień cioci i wujka, takie święto w kalendarzu, jeszcze przy weekendzie, także po pracy spokojnie można złapać za telefon i złożyć jakieś życzenia.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga ziemianie, pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Zdałeś maturę i nie wiesz,

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Zmiany w warszawskim ratuszu to po aferze w Szpitalu Południowym. Wypadek podczas kursu nauki jazdy w Świętokrzyskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Będzie też Wimbledon. Hubert Hurkacz zagra dziś o 1/8 finału. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami żegnają się dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy poinformował, że obie jego zastępczynie same złożyły rezygnację. I podkreślił, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
1: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek.
0: Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
1: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
0: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Dwie osoby trafiły do szpitala. Poważny wypadek podczas kursu nauki jazdy. 17-letnia kursantka oraz instruktor trafili pod opiekę medyków po wypadku, do którego doszło na obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. Samochód szkoleniowy jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej. W pewnym momencie na drogę wybiegło zwierzę. Kursantka natychmiast zahamowała.
2: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
0: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze Starachowickiej Policji. Kursantka i instruktor zostali zabrani do szpitala na badania. Najlepiej wypadł język polski i język angielski. Najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło? O to pytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
4: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
5: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
6: Nie jest najgorzej. Na spokojnie. Nie ma co się martwić.
3: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie tak jak zdający w poprzednich latach.
3: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Jeszcze Wimbledon. Hubert Hurkacz będzie dziś walczył o awans do 1/8 finału. Mecz z Amerykaninem Tomim Polem powinien rozpocząć się około 15:30. A przypomnijmy, jutro kolejne spotkanie Igi Świątek. W trzeciej rundzie Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą.
9: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Konkursy filmowe, pokazy specjalne, kino plenerowe, edukacja, spotkania z twórcami, Radomski Czerwiec 76 oraz wydarzenia poświęcone Andrzejowi Wajdzie. Już w tę niedzielę w Radomiu rozpocznie się kameralne lato oraz 5. edycja Freedom Film Festival. Radosław Witkowski, prezydent Radomia.
10: To jest naprawdę bardzo ważna dla Radomia impreza, bardzo ważne wydarzenie. Warto wspomnieć, że to już 19. edycja, czyli mamy naprawdę duże doświadczenie.
9: W najbliższą niedzielę, 5 lipca, oficjalna inauguracja kameralnego lata w Kamienicy Deskurów. Następnie barwna parada z udziałem orkiestry. W muszli koncertowej w parku w centrum miasta wieczorem o 19:00 odbędzie się koncert zespołu Mistrz i Małgorzata. O 21:30 Niebo nad Radomiem, film Rambo, pierwsza krew. W Sielpi rozpoczął swoją działalność punkt informacji turystycznej. Mieści się on przy głównym deptaku przy ulicy Spacerowej. O co najczęściej pytają trafiające tu osoby, wyjaśnia prowadząca punkt Magdalena Weber.
11: O atrakcje, które warto zwiedzić w okolicy. Starają się zapewnić swoim maluchom zajęcia wtedy, kiedy pada, więc często kierujemy ich właśnie do Końskich, żeby odwiedzili kino letnie, czy strefę odkrywania wyobraźni i aktywności, bądź którąś z bawialni. No i pytają też tutaj o takie podstawowe potrzeby. Jak braknie gotówki, to gdzie najbliżej do bankomatu? bankomatu, gdzie zapłacić mandat.
9: Punkt informacji turystycznej w Sielpi otwarty będzie codziennie do końca sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 14, a w soboty i w niedzielę od 10 do 15.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Na dobry początek Robert Miles, One and One w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: dla was w prezencie ręcznik plażowy od Radia Plus. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika, to śmiało można do mnie napisać SMS pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej? Wybierz studia na Uniwersytecie Radomskim i rozwijaj swoje pasje. Ekonomiczne, prawne, techniczne, artystyczne, medyczne lub humanistyczne. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
13: Ojej, znowu. Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
11: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Madonna, dodzwoniłem się właśnie do Izy. Izo, dzień dobry.
1: Witam.
0: Dzień dobry. Czy już był jakiś urlop, czy dopiero będzie przed tobą?
1: No właśnie, od poniedziałku się rozpoczyna.
0: Ale super. I gdzie się wybieracie?
1: My mieszkamy na Mazurach i urlop spędzamy na Mazurach.
0: Świetnie. A powiedz, bo mam dla ciebie ręcznik plażowy. Będzie jakaś okazja, żeby go gdzieś nad wodą użyć w najbliższym czasie?
1: Oczywiście. Wybieramy się na spływ kajakowy Krutynią, także na pewno ręcznik będzie użyty.
0: Świetnie, to bardzo się cieszę. Życzę w takim razie świetnego kajakowania, dobrego urlopu i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Radio Plus Olsztyn.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. No a teraz Radio Plus piątkowo, wakacyjnie. Las Ketchup. Aserehe.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Redo.
1: Ważna rozmowa o relacjach polsko-ukraińskich. W Warszawie zakończyło się spotkanie szefów MSZ-u. Groził nożem pracownikom urzędu w Sosnowcu. Miał ponad 3 promile. Przejadł na rowerze 1800 kilometrów. Przygotowania do rowerowej pielgrzymki do La Salette. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O tym Michał Rawa.
2: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięć w obustronnych relacjach.
3: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
2: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji Polski i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: A ta za chwilę ma się rozpocząć. Przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu Orderu Orła Białego. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany, miał ponad 3 promile.
4: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Mężczyzna wyszedł z urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysłek z policji.
5: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
1: No to nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
6: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
7: Kiedy jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
8: Telefony powinny być na przerwach.
1: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, przepisy będą mogły wejść w życie już 1 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 1800 kilometrów w 10 dni. Wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń. 10 młodych osób już czwarty raz wyruszy w pielgrzymkę rowerowe HDM. Celem z Bodzanowa na dwóch kółkach dotrzeć do La Salette.
9: Z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne, mogą się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć.
1: Mówił ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która wyruszy 26 lipca.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Uwaga kierowcy, w związku z kolejnymi robotami przy przebudowie ulicy Idalińskiej w Radomiu, od jutra, 4 lipca, będą zamknięte dla ruchu odcinki ulic Wyścigowej i Przejazd, zaś otwarte zostaną odcinki ulic Idalińskiej i Gałczyńskiego. Zmienią się też trasy objazdów dla autobusów linii 3 i 11, dla pozostałych linii bez zmian. Zakończyły się prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego w Końskich. Nowoczesny obiekt powstał przy ulicy Maratońskiej. Z jakich elementów się składa, mówi Andrzej Mijas, dyrektor zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Końskich.
11: To stadion lekkoatletyczny z bieżnią okulną czterotorową. Na prostej jest 6 torów do biegów krótkich, jest rzutnia do pchnięcia kulą, jest skocznia do skoków dal. No i oczywiście wypełnieniem tego jest murawa boiska do piłki nożnej, piłkochwyty, także pełnowymiarowe boisko.
10: Będą symulacje zdarzeń nad wodą. wodą oraz nauka używania sprzętu ratowniczego. Na ciekawe wydarzenie pod hasłem Bezpieczne wakacje w Sielpi zaprasza gmina Końskie, burmistrz Krzysztof Obratański.
12: Będziemy mieć pokaz ratownictwa wodnego, który będzie nam otwierał niejako działania mające zaowocować wzrostem bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, a one są dosyć szeroko zakrojone z udziałem wielu podmiotów, w tym straży pożarnej, policji, zespołu ratowników z dużą ilością sprzętu i myślę, że to będzie również od strony takiej widowiskowej fajne wydarzenie.
10: To wydarzenie odbędzie się w Sielpi już jutro, początek o godzinie 11.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Romantycznie teraz w Radio Plus Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: wszystkie kończyny poruszały się teraz rytmicznie. Michael Jackson, Black or White. No to przedsmak tego, co się będzie działo dzisiaj wieczorem, ale także jutro, piątek, sobota, klasycznie prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i Marek Sierowski za konsoletą. Bardzo mało mówienia, za to bardzo dużo grania. A ponieważ mamy wakacje, to również od poniedziałku do czwartku taka nieco krótsza wersja prywatki od 20 do 22. No to można powiedzieć, że 6 dni w tygodniu świetnie się bawimy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne.

0: własne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Po reklamie.

przyjemnie sączące się dźwięki z głośników w Radio Plus w to piątkowe popołudnie. Vanessa Paradis, Żole Taxi. No weekend coraz bliżej, bo to już właściwie 16 będziemy mieli za jakieś 23 minuty. To co? To przynajmniej tak w myślach. Ja proponuję teraz krótki odpoczynek na plaży, szum oceanu, jakieś palmy. Oni nas tam przyniosą. Goombay Dance Band i Son of Jamaica.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Gorące rytmy flamenco na koniec naszego piątkowego spotkania. Gypsy Kings i Bumble. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę wam dobrego weekendu. Janek Pasterski, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Warszawa i Kijów usiadły do wspólnego stołu. Musimy wrócić do spokojnego dialogu, mówi szef MSZ-u. Poseł Janusz Kowalski użył do zagłosowania nie swojej karty. PSL żąda konsekwencji. Śnieg i mróz będą też ostrzeżenia dla turystów w Tatrach. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ-u po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sebichą. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
2: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
1: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
3: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół, a między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
1: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. Zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Sprawie przyjrzy się prokuratura. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony, a wcześniej w PiS-ie, użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
4: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
1: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
5: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
1: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego, to średnio aż 79%. Najlepiej uczniowie opanowali umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach i znajomość funkcji języka angielskiego. A najgorzej...
6: rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce to myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przez natomiast w języku angielskim to znajomość środków językowych.
1: Komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni.
7: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10-12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
8: No chcieliśmy, żeby było chłodniej, ale bez przesady minus 10 o tej porze roku to nie brzmi dobrze. Ale brzmi dobrze to, co teraz w Radomiu i regionie radomskim. 24 stopnie na termometrach, 13 będzie w nocy, jutro 21 i tak będzie wyglądał weekend. Słoneczny i z temperaturą zdecydowanie niższą niż kilka dni temu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
8: Pogoda bardzo ładna, bardzo sympatyczna. Do tego w kalendarzu piątek, czyli weekend zaczynamy. Jeżeli ktoś nie ma urlopu, to wielka radość. Wojtek Sajek, dzień dobry, zapraszam.

0: No to za chwilę zaczynamy nasz ostatni w tym tygodniu magazyn reporterów. Zakończyły się prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego w Końskich. Nowoczesny obiekt powstaje przy ulicy Maratońskiej. Z jakich elementów się składa? To powiedział nam Andrzej Mijas, dyrektor zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi właśnie w Końskich.
1: Przede wszystkim jest to stadion lekkoatletyczny z bieżnią okulną czterotorową. Na prostej jest 6 torów do biegów krótkich, jest rzutnia do pchnięcia kulą, jest skocznia do skoków dal. No i oczywiście wypełnieniem tego jest murawa boiska do piłki nożnej, piłkochwyty, także pełnowymiarowe boisko.
0: Marcin Preś za chwilę więcej opowie. Ruszają niedzielę na rynku, tym razem przeniosą uczestników czasy PRL-u, a cykl wakacyjnych pikników dla całych rodzin wpisuje się w obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Justyna Górska-Streicher, dyrektor resursy, organizator z tych właśnie spotkań.
2: Działania polegają na promocji historii i podjęciu narracji z najmłodszymi na temat ich wiedzy o Radomskim Czerwcu i 1976 roku. Oczywiście nie oznacza to, że będą to nudne lekcje historii, a Państwa wszystkich zapraszam serdecznie na Radomski Rynek do doskonałej zabawy. Bardzo wiele warsztatów, bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele przystanków.
0: To za chwilę Magda Gliszczyńska powie, co się tam będzie działo, a będzie się działo. Zapraszamy to już w najbliższą niedzielę. No i jeszcze powiemy o tym, że Główny Urząd Statystyczny zaprezentował nowe wyniki badań dotyczących liczby ludności w Polsce. Trochę będzie zaskoczenia, szczegóły też w tej godzinie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Zakończyły się prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego w Końskich. Nowoczesny obiekt powstał przy ulicy Maratońskiej. Grudowny remont przeszedł również pobliski Orlik, ale więcej szczegółów zna Marcin Prejs i za chwilę właśnie o nich opowie.
2: Przy ulicy Maratońskiej w Końskich powstał nowoczesny kompleks sportowy. Jak wyjaśnia Andrzej Mijas, dyrektor zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, składa się on z kilku ważnych elementów.
3: Przede wszystkim jest to stadion lekkoatletyczny z bieżnią okulną czterotorową. Na prostej jest 6 torów do biegów krótkich, jest rzutnia do pchnięcia kulą, jest skocznia do skoku w dal. No i oczywiście wypełnieniem tego jest murawa boiska do piłki nożnej, piłkochwyty, także pełnowymiarowe boisko.
2: Co ważne, boisko uzbrojone zostało w system nawadniania, informuje burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.
4: Mamy tam kompletną instalację drenarską, ale też system nawadniania, który działa na zasadzie mechanizmu zegarowego lub można nastawiać ręcznie. Mamy przy samym kompleksie, przy boisku, 2 duże zbiorniki na wody opadowe i dzięki temu większość tej wody, którą używamy do podlewania, to jest woda spoza ujęć, czyli woda opadowa. Ona ma ten walor, że po pierwsze jest za darmo, po drugie ona jest bardziej miękka i cieplejsza niż woda z wodociągów, czyli dla uprawy trawy, dla podlewania jest znacznie przyjaźniejsza.
2: Jak dodaje, wszystkie prace związane z budową kompleksu sportowego zostały już zakończone.
4: Całość już jest gotowa, kompleks jest ogrodzony, na nowo, mówię o całym stadionie. Z obiektów lekkoatletycznych możemy już korzystać, natomiast wnętrze, czyli boisko trawiaste pełnowymiarowe, no ma świeżo posianą murawę i ona będzie potrzebowała jeszcze jakiegoś czasu pielęgnacji, co wyłącza ją z użytkowania.
2: Z trawiastego boiska nie będzie można korzystać przez co najmniej kilka miesięcy. Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Maratońskiej kosztowała przeszło 14 milionów złotych, z czego 8 milionów to wsparcie z Polskiego Ładu. Jak wyjaśnia Andrzej Mijas, zakończone prace stanowią pierwszy etap większej inwestycji, ale w planach są tu także kolejne 2.
3: No myślę, że gmina będzie również chciała pójść w tym kierunku, aby te 2 etapy pozostałe sfinansować z pieniędzy zewnętrznych. Drugi etap to mają być baseny zewnętrzne i trzeci etap uzupełnienie tak jakby infrastruktury całego obiektu. Czyli uzupełnienie trybun, uzupełnienie budynków takich, które by służyły obsłudze zawodów i tak dalej.
2: Na to jednak trzeba będzie trochę poczekać. Póki co powstał stadion z boiskiem i częścią lekkoatletyczną. Samorząd zakończył również pracę związane z modernizacją pobliskiego Orlika, który mieści się przy ulicy Południowej.
4: Tam całkowicie przebudowane zostało boisko z nawierzchnią poliuretanową. Częściowej renowacji zostało poddane boisko z nawierzchnią z sztucznej trawy. Jeżeli chodzi o to pierwsze, no to trzeba było wymienić samą nawierzchnię, ale też elementy podbudowy, doprowadzić do tego, żeby to ustabilizować, pokryć nową nawierzchnią sportową. To samo dotyczyło boiska do piłki nożnej z trawą. Tutaj renowacja miała charakter częściowy. Tych najbardziej eksploatowanych miejsc, czyli pól bramkowych. Poza tym wymieniliśmy część ogrodzenia.
2: Zadanie kosztowało około 500 000 złotych, z czego blisko 180 tysięcy to wsparcie z Ministerstwa Sportu.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom. I see you.

0: reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.

0: na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów 4,99.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Już po raz piąty w Radomiu odbędzie się cykl wakacyjnych pikników dla całych rodzin. Zatytułowane to będzie Niedziele na rynku. Podczas nich nie zabraknie ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu. Tym razem wydarzenie organizuje i Resursa Obywatelska wspólnie z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia oraz spółką Radpec. A więcej o tym, co się tam będzie działo, już teraz opowie Magda Gliszczyńska.
2: Rzeczywiście, niedziele na rynku w tym roku będą zorganizowane jeszcze z większym rozmachem, również ze względu na 50. rocznicę obchodów Radomskiego Czerwca 76. W organizację włącza się nie tylko Resursa, ale także Radomska Elektrownia. Wszystko od 14 do 19 w niedzielę. Ta najbliższa akcja już 5 lipca. Justyna Górska-Sztrajcher, dyrektor Resursy.
3: Działania polegają na promocji historii i podjęciu narracji z najmłodszymi na temat ich wiedzy o Radomskim Czerwcu i 1976 roku. Oczywiście nie oznacza to, że będą to nudne lekcje historii.
2: W tym roku w organizację włącza się także Radomska Elektrownia. Wioletta Kotkowska, dyrektor placówki.
4: Niedziele na Radomskim Rynku związane są stricte z naszą historią i z 50. rocznicą obchodów, uroczystych obchodów Radomskiego Czerwca. Dlatego właśnie nie może zabraknąć na rynku również elektrowni. Elektrowni, która dzięki współfinansowaniu wydarzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie bawiła, będzie świętowała, będzie również aktywna w tych wydarzeniach na płycie naszego rynku.
2: Hasłem inauguracji będzie pociąg do wakacji. Gdzie nas zabierze? W jakie czasy?
4: Postanowiliśmy rozstawić stoisko i pociągiem do wakacji rozpocząć przybliżanie najmłodszym historii naszego Radomia. W czasach stricte PRL-owskich na wakacje jeździło się pociągiem, region zwiedzało się na rowerze, a nad morze i w góry wyjeżdżało się PKS-em. Dlatego chcielibyśmy właśnie przez te formy edukacyjne przybliżyć te środki lokomocji lat 70. i 80. Dlatego elektrownia postanowiła swoje stoisko zmienić w taką stricte kasę biletową dworca kolejowego z lat 80., w których będziemy symbolicznie, artystycznie, edukacyjnie tworzyć bilety z lat 70., 80., na których będzie można przybijać na poszczególnych stacjach rynku pieczątki.
2: A zatem impreza przeniesie uczestników w czasie do PRL-u, żeby przybliżyć szczególnie najmłodszym, jak wyglądały te czasy, jak się wtedy żyło, dodaje Wioletta Kotkowska.
4: Na naszym stoisku będziemy chcieli wydawać kartki na sztukę, szanowni państwo, czyli taka reglamentacja, ale nie talonu na cukier czy słodycze, ale przybliżyć najmłodszym, jak te czasy wyglądały, jak wtedy nie było łatwo i ten cukierek był towarem deficytowym. Natomiast my nie będziemy rozdawać słodyczy, ale będziemy tworzyć przez fantastyczne projektowanie pomysłów plastycznych, działań plastycznych, czyli będziemy reglamentować przepisy na działania plastyczne.
2: Wydarzenie wspiera także spółka Radpec. Bożena Rojek, kierownik działu organizacji i zarządzania, informuje, że przygotowane zostaną zabawy z tamtych lat.
5: Między innymi będziemy grać w klasy, w gumy do skakania, w bierki, ale też udostępnimy dzieciom malowanki z tamtych czasów, kredki, może 6-12 kolorów nie zawsze było, ponieważ to czasy były troszeczkę inne niż teraz, ale postaramy się, żeby dzieci się fajnie bawiły, miło spędziły czas i też wyniosły z tego spotkania wartość edukacyjną, głównie przez zabawę.
2: Ale to nie koniec atrakcji, dodaje Justyna Górska-Sztrajcher, dyrektor Resursy.
3: O godzinie 16:00 w trakcie każdej niedzieli na rynku spektakl teatralny, który ma na celu przybliżenie historii, ale też jest wprowadzeniem do doskonałej zabawy. Jeśli chodzi o stoiska warsztatowe, tu należy powiedzieć, że w tym roku wsparło nas bardzo wiele organizacji i instytucji, a państwa wszystkich zapraszam serdecznie na Radomski Rynek do doskonałej zabawy. Bardzo wiele warsztatów, bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele przystanków, na których będzie można zdobywać poszczególne sprawności, a oczywiście zdobycie wszystkich sprawności będzie na pewno owocowało atrakcyjną nagrodą. Zaplanowaliśmy małą, wakacyjną książeczkę z rebusami, zagadkami i informacjami historycznymi związanymi z życiem w naszym mieście w 1976 roku.
2: Niedziele na rynku odbędą się w dniach 5 lipca, to już w tę niedzielę, a potem 19 lipca i 2 sierpnia w godzinach od 14 do 19. A zatem w niedzielę wsiadamy do pociągu, do wakacji na radomski rynek.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
6: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki eksperymentalnych badań dotyczących liczby ludności związanej z Polską. O tym, co wynika z badań i na czym polegał eksperymentalny charakter, rzecznikiem GUS Krzysztofem Jedlakiem rozmawiał Piotr Lędzion, nasz reporter.
2: Główny Urząd Statystyczny, czyli nasi eksperci odliczenia, opublikowali wyniki bardzo ciekawych badań. Na początek chciałbym zapytać o takie bardzo poetyckie określenie, które się w nich znajduje, czyli ślady życia.
3: Ślady życia, czyli aktywność, którą możemy dostrzec, na przykład analizując, tak jak w tym przypadku, analizując rejestry. Jeżeli wiemy, widzimy w tych rejestrach, że ktoś płaci podatki, to mamy ów ślad życia. Jeżeli widzimy, że korzysta ze świadczeń medycznych, ma prawo do takich świadczeń, to znowu widzimy ów ślad życia.
2: I co te ślady życia mówią nam o Polsce w tym momencie?
3: Przede wszystkim one wskazują na to, kto przebywa w kraju i kto tutaj ma jakieś centrum swoich interesów. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że na koniec ubiegłego roku w Polsce przebywało 38,8 miliona osób.
2: 38,8 miliona osób, z których bardzo duża część skupiona jest jednak w miastach wojewódzkich.
3: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
2: To są takie suche liczby, z nich można jednak wyciągać wnioski, obserwować trendy. Obserwujemy taki odpływ z mniejszych ośrodków do większych. Też porównując te grupy wiekowe widzimy, że jako społeczeństwo starzejemy się, zwłaszcza na prowincji.
3: Rzeczywiście widzimy, że następuje koncentracja ludności w dużych miastach, ale to nie jest dla nas zaskakujące. Widzimy, że cudzoziemcy wybierają duże miasta, pewnie dlatego, że tu jest najłatwiej o pracę, o jakiś lokum do mieszkania. Tak, widzimy tutaj trendy, widzimy choćby to, że cudzoziemców przybyło. W porównaniu z 2024 roku wedle tej naszej eksperymentalnej pracy przybyło ich 215 tysięcy. Z tego przybyło ponad 150 tysięcy Ukraińców. Tutaj nasze intuicje są akurat zwykle inne. Okazuje się, że cudzoziemcy wciąż do Polski przyjeżdżają, no i zapewne rekompensują ten ubytek ludności, który występuje na skutek tego, że więcej nas umiera niż się rodzi.
2: GUS podkreśla, że dane te są eksperymentalne. Na czym polega ta eksperymentalność i co odróżnia wyniki tych opracowań od danych oficjalnych?
3: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jednych z drugimi nie możemy porównywać, dlatego że jest zupełnie inna metodologia i metodyka pozyskiwania tych wyników. Otóż oficjalne nasze statystyki dotyczące liczby ludności powstają w ten sposób, że mamy spis powszechny, on jest punktem wyjścia, a później dane ze spisu powszechnego są korygowane o liczbę zgonów, o liczbę urodzeń. Wiemy, że w ostatnich latach mamy bardzo znaczącą przewagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń i o migrację, czyli o przyjazdy na stałe do Polski i wyjazdy na stałe z Polski. Ta praca eksperymentalna powstała zupełnie inaczej. Otóż my badaliśmy już wspomniane ślady życia, czyli analizowaliśmy rejestry urzędowe i żebyśmy mogli uznać daną osobę za przebywającą w Polsce, ona musi mieć PESEL i musi jej aktywność być widoczna w co najmniej jeszcze jednym rejestrze.
1: No to dodajmy, że oficjalna liczba ludności Polski podana przez GUS na koniec kwietnia 2026 roku wyniosła 37 260 7 tysięcy, co oznacza, że różni się od danych eksperymentalnych o ponad milion osób.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie wiceprezydent straciły stanowiska. Czy to koniec z rozliczeniami w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym? Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały dzisiaj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną. Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
1: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
2: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
1: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
3: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
1: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ogień w porcie Gdańsk opanowany. Po blisko 14 godzinach ustabilizowała się sytuacja na pokładzie masowca pod banderą panamską. Pożar w ładowni zlokalizowano i już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja dogaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
4: Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
0: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej. Zaatakował policjanta i naraził dzieci na niebezpieczeństwo. Pijany sternik z zarzutami. 47-latek pływał łodzią motorową po jeziorze Mamry z trojgiem dzieci. Był pijany i zasnął, a dzieci nie mogły go obudzić. Policję zaalarmowała zaniepokojona matka, do której jedno z dzieci zadzwoniło.
5: Poinformowało ją o tym, że ojciec, który miał sterować łodzią, zasnął i nie ma z nim kontaktu. Kobieta niezwłocznie powiadomiła służby. Na miejsce skierowano również ratowników MOPR. Troje małoletnich dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat decyzją sądu rodzinnego zostały przekazane pod opiekę jednej z matek.
0: Mówi Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. 47-latek został zatrzymany. W budynku komendy wyzywał policjantów, a jednego z nich uderzył głową. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za narażenie zdrowia i życia dzieci, kierowanie łodzią mechaniczną w stanie nietrzeźwości i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na zależnych od USA wyspach Guam i Marianach Północnych na Pacyfiku wybiła północ i jest już 4 lipca. Symbolicznie opuszczenie słynnej kuli. Świętowanie rozpoczęło się na Times Square w Nowym Jorku. Kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości słynna kula będzie opuszczana za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych.

Temperatura taka, jaką lubimy, 24 stopnie po tych upałach, naprawdę inaczej człowiek funkcjonuje. Zresztą wyszło słońce po porannym deszczu i jest naprawdę miło, sympatycznie. Jutro 21 również w niedzielę, tyle że w niedzielę może popadać deszcz, jak mówią synoptycy. I taka temperatura utrzyma się również w następnym tygodniu. Panem Ryszardem zaczynamy tę godzinę, a za chwilę powiem co w drugiej części magazynu w rytmie wakacyjnym, rytmie wydarzeń. 4 minuty po godzinie 17:00.

0: to zaczynamy za chwilę nasz magazyn, drugą część. Można uzyskać tu informacje dotyczące atrakcji turystycznych, ale również tego, gdzie znajduje się najbliższy, na przykład bankomat w Sielpi. Uruchomiony został punkt informacji turystycznej, jak powiedziała nam Magdalena Weber, na turystów czekają w nim także bezpłatne mapy, foldery. Łatwiej będzie zwiedzać wtedy okolice.
1: Mamy różnego rodzaju tematyczne ulotki traktujące o tym, jak tematycznie można zwiedzać nasz region, o zabytkowych miastach, miasteczkach, o perłach architektury, na przykład sakralnej osobliwościach przyrodniczych czy zabytkach techniki. Mamy mapę końskich okolic, również mapę pokazującą atrakcje województwa świętokrzyskiego, więc i w lokalnym zasięgu, i w ogólnym wojewódzkim też zapewnimy tutaj potrzeby turystów.
0: Marcin Prejs tym tematem się zainteresował, za chwilę powie więcej. W Polsce trwa peregrynacja relikwiarza świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dlaczego? Gdzie ten relikwiarz się znajdzie? Dlaczego warto wiedzieć coś o świętej Teresie? O tym też opowiemy w naszym magazynie. No i na zakończenie będą tradycyjnie aktualności Radia Watykańskiego.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: W sierpniu rozpoczął swoją działalność punkt informacji turystycznej. Jak zwykle latem pomaga on turystom ciekawie spędzić wolny czas i to zarówno w samej Sierpi, jak i jej okolicach. Gdzie został zlokalizowany ten punkt? W jakie dni, w jakich godzinach mogą z niego korzystać turyści? O to wszystko pytał na miejscu nasz reporter Marcin Prejs.
2: W punkcie informacji turystycznej w Sierpi jest dzisiaj pani Magdalena Weber. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Punkt informacji turystycznej w Sierpi jak co roku latem służy pomocą okolicznym turystom. Jakie informacje mogą oni tutaj właśnie u was uzyskać?
3: Przeróżne. Staramy się być na bieżąco z wydarzeniami turystycznymi, które rozgrywają się i na Ziemi Koneckiej, i w województwie świętokrzyskim. Najbliższe takie dwie, no to dzisiejszy koncert taki plenerowy w kinie letnim, a jutro też pokazy ratownictwa na wodzie tutaj w Sierpi. Staramy się też mieć wiedzę na temat atrakcji turystycznych, możliwości dojazdu do nich. Także wszelkie pytania, o które zapytają, staramy się tutaj odpowiedzieć.
2: A o co najczęściej pytają turyści w Sierpi?
3: Pytają o atrakcje, które warto zwiedzić w okolicy. W przeciągu godziny drogi na przykład dojazdu od nas w Sierpi, jeśli mają swoje auto. Starają się zapewnić swoim maluchom zajęcia wtedy, kiedy pada, więc często kierujemy ich właśnie do Końskich, żeby odwiedzili kino letnie, czy strefę odkrywania wyobraźni i aktywności, bądź którąś z bawialni. No i pytają też tutaj o takie podstawowe potrzeby. Jak braknie gotówki, to gdzie najbliżej do bankomatu? Gdzie zapłacić mandat? Także różne pytania.
2: Są też tacy?
3: Są też tacy, bo woda jest dozorowana tutaj przez służby, więc sprawdzana jest trzeźwość osób bywających na rowerkach wodnych.
2: Dobrze, pani Magdo, my jesteśmy właśnie dzisiaj w tym punkcie informacji turystycznej. Turyści nie mają problemu, żeby do was trafić?
3: No nie, staramy się powiadomić ośrodki noclegowe i tradycyjnie już od kilku lat jesteśmy w kinie letnim, w budynku dawnej kasy, przy głównym deptaku, przy ulicy Spacerowej, przy wejściu na molo, więc osoby spacerujące po Sierpi widzą nasz baner informacyjny, widzą otwarte okno, więc serdecznie zapraszamy do siebie.
2: No i tutaj w tym punkcie informacji turystycznej macie dla turystów również różnego rodzaju foldery i mapki, tak? Możemy je troszeczkę obejrzeć. Co tu między innymi macie?
3: Tak, z Urzędu Marszałkowskiego mamy różnego rodzaju tematyczne ulotki traktujące o tym, jak tematycznie można zwiedzać nasz region, o zabytkowych miastach, miasteczkach, o perłach architektury, na przykład sakralnej osobliwościach przyrodniczych, czy zabytkach techniki.
2: Z regionalnych... Na przykład pobliski Maleniec pewnie, tak?
3: A, to tak, oczywiście. Pobliski Maleniec cieszy się dużym zainteresowaniem. Pytają też turyści o Sierpie tutaj, o Muzeum Zagłębia Staropolskiego, ale teraz jest remont, więc czekamy, kiedy tutaj nasze muzeum też będzie uruchomione.
2: A tacy turyści jak ja, którzy lubią mapy, mogą tutaj coś ciekawego znaleźć u pani?
3: Jak najbardziej, oczywiście. Mamy również plan miasta Końskie, mamy mapę Końskich okolic, również mapę pokazującą atrakcje województwa świętokrzyskiego, więc i w lokalnym zasięgu, i w ogólnym wojewódzkim też zapewnimy tutaj potrzeby turystów.
2: Ja tu widzę właśnie mapa, to jest szlaków rowerowych, tak?
3: Tak, mamy mapę szlaków rowerowych i cały zestaw ulotek dotyczących wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, który rozpoczyna się w Końskich, przebiega przez Sierpie i dalej prowadzi turystów przez region świętokrzyski i wschodnie województwa aż do Elbląga.
2: Dobrze, pani Magdo, mówiła pani, że punkt informacji turystycznej w Sierpi mieści się przy ulicy Spacerowej, numer?
3: Końcowy, ostatni, naprzeciwko ośrodka wypoczynkowego 4 pory roku. Nie mamy numeru.
2: Bez numeru, no dobrze. A w jakich godzinach tutaj można was odwiedzić i w jakie dni?
3: Codziennie jesteśmy od 1 lipca do 31 sierpnia, przy czym od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14, a w soboty i niedzielę od godziny 10 do 15.
2: No to co, pani Magdo, zapraszamy serdecznie do Sierpi, no i zapraszamy do tego punktu informacji turystycznej w Sierpi, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne turystom.
3: Oczywiście, zapraszamy serdecznie, jesteśmy otwarci.
2: O punkcie informacji turystycznej w Sierpi opowiadała nam dzisiaj pani Magdalena Weber. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję za spotkanie i zapraszam do Sierpi.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
3: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
6: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
5: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Za 27 minut będzie godzina 18. W Polsce trwa peregrynacja relikwiarza świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców Zeli i Ludwika Martę, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze. Gdzie będzie można nawiedzić relikwiacji? Co warto wiedzieć o świętej Teresie? Aneta Paszko już teraz więcej nam o tym opowie.
2: Warto zacząć od tego, że sam relikwiarz jest wyjątkowy, bo waży 130 kg i ma ponad 1,5 metra wysokości. Będzie można go nawiedzać do 10 sierpnia w różnych miejscach Polski związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitanek bosych, bo to właśnie do tego zakonu należała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej duchowe przesłanie jest wciąż obecne, mówi siostra Agnieszka Maria od Eucharystii z prowincji warszawskiej.
3: Można powiedzieć, że jej życie zakonne z jednej strony było takie, proste, czyli związane z wykonywaniem jakichś tam codziennych zadań. To, co było najistotniejsze, to była właśnie ta jej droga duchowa, odkrywania tego, że ma dążyć do świętości poprzez te zwykłe, codzienne wydarzenia każdego dnia. Właśnie windą do nieba jest sam Chrystus, są jego ramiona. Natomiast ten jej rozwój taki duchowy, on powodował promieniowanie na całą wspólnotę. Pełniła też funkcję przy formacji nowicjuszek.
2: Relikwiarz pojawi się w ponad 50 miejscach, m.in. w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu i Warszawie. Peregrynacji w Polsce towarzyszyć będą także relikwie rodziców świętej Tereski Zeli i Ludwika Martę oraz świadectwa wielu małżeństw, które mogą być przykładem i inspiracją na dzisiejsze czasy, przyznaje karmelitanka.
3: Zelia i Ludwik, czyli jej rodzice, to było takie wyjątkowe małżeństwo. Faktycznie chcieli tą swoją relację budować na Panu Bogu, a zarazem budowali taką faktyczną więź między małżonkami. Zelia, ona była taka bardzo przedsiębiorcza, prowadziła przedsiębiorstwo produkujące koronki. On zrezygnował ze swojej pracy zawodowej, sprzedał swój zakład zegarmistrzowski po to, żeby pomagać żonie. Jak oni tworzyli tę komunię małżeńską, jak właśnie rozmawiali ze sobą, jak budowali tą więź, więc są na pewno takimi świetnymi patronami dla małżonków, świetnymi patronami dla rodziców.
2: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, znana też jako Teresa z Lizji, jest patronką misji, uznawaną za potężną orędowniczkę dzieł misyjnych i wspiera liczne zgromadzenia zakonne, przypomina ksiądz Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
4: Z ciekawych historii to jest to, że ona uwielbiała przebierać się za świętą Różę z Limy, patronkę misji. Gdzieś tam sobie ten namiot budowała w ogrodzie. Też jej pragnienie misyjne, to, że całe swoje życie ofiarowała za misję, to sprawiło, że ona tymi misjami żyła. I to nam uświadamia, że nie trzeba podróżować geograficznie, że wystarczy mieć misyjne serce i mieć zaangażowanie misyjne, żeby być patronem misji.
2: Teresa, choć sama na misję nigdy nie wyjechała, bo nie pozwolił jej na to stan zdrowia, zmarła w wieku 24 lat na gruźlicę. W zakonie czytała życiorysy misjonarzy. Była apostołką modlitwy i ofiary na rzecz misji. Modliła się za głoszących Ewangelię misjonarzy oraz w ich intencjach. To postać wyjątkowa i ważna, przyznaje misjonarz ksiądz Jacek Golombek.
5: Święta Tereska jest bardzo ważna w życiu chyba każdego z misjonarzy, bo to, że może Tereska nigdy nie wyjeżdżała na misję, ale jest ta myśl jej, że jestem miłością w centrum Kościoła, więc to jest taka jakby rzecz, która chyba towarzyszy każdemu misjonarzowi. Idziemy w miejsca, które to chyba jest najpiękniejsze, czego uczy nas święta Tereska, nie?
2: W 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła ze względu na głębię jej pism duchowych zebranych w autobiografii. Jak przyznaje karmelitanka, siostra Agnieszka Maria od Eucharystii, zgromadzenie jest w posiadaniu wielu takich pism aktualnych, także dziś.
3: Najbardziej znane są jej dzieje duszy, czyli tak naprawdę trzy rękopisy autobiograficzne. Pierwszy z nich powstał jako takie wspomnienia z dzieciństwa dla jej rodzonych sióstr, które również były z nią w Karmelu. To, co dzisiaj znamy jako rękopis B, to był tak naprawdę list do jednej z jej rodzonych sióstr, którym wyjaśniała swoją duchową drogę, więc to jest rękopis taki najbardziej doktrynalny. Poza tym oczywiście zachowało się mnóstwo listów, zachowały się jej poezje pisane na potrzeby wewnętrzne wspólnoty.
2: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest też najczęściej cytowaną kobietą w Nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pełna lista miejsc i plan trasy peregrynacji dostępne są na stronie relikwieteresy.pl. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: rana.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie. Napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również medal wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
2: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Palotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
1: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
3: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania. Czy zostali dobrze przyjęci? Co ich zaskakuje w życiu wspólnoty? Jakich rad chcieliby udzielić?
1: Polscy palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
4: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
5: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
4: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do La Guayry.
6: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
4: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

No jeszcze nie, nie śpimy. Jeszcze jesteśmy razem. Jeszcze rozpoczynamy i rozkręcamy weekend. Będę miał dla was książki, będę miał dla was gadżety radiowe, będę miał dla was zaproszenia do kina. To wszystko jeszcze do godziny 20, a tymczasem 4 minuty na zegarze pozostały do godziny 18. Za chwilę wiadomości.

Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Redo.
1: Ciała czterech osób w mieszkaniu w Skawinie. Wśród ofiar jest noworodek. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. We wtorek ruszy szczyt NATO w Ankarze. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął święcenia. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Cztery ciała znaleziono w jednym z mieszkań. Noworodka, dwóch kobiet i mężczyznę. Służby ściągnięto na miejsce po zgłoszeniu od zaniepokojonego członka rodziny, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności.
1: Na miejscu tragedii pracuje teraz policja pod nadzorem prokuratury. Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, mówi wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
3: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
4: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
3: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
5: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
3: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął dziś święcenia biskupie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi. W uroczystości wzięło udział 17 biskupów, a także wielu księży, siostry zakonne oraz rodzina nowego biskupa.
6: Jan Grondalski czuje ogromną radość i dumę z braciszka. Całe życie patrzyłem na niego, jego postępowanie, jego drogę kapłańską. Jestem pełen podziwu.
7: Ksiądz Wojciech Kolarz, no przede wszystkim bardzo ojcowskim. To, co mnie w nim zadziwiło od samego początku, kiedy zaczęliśmy współpracę, że nie było relacji proboszcz, wikariusz, takiej sensu stricto urzędowej, ale taka ojcowska relacja.
1: Biskup Wacław Grondalski podczas święceń otrzymał pierścień, pastorał i mitrę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
8: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
1: A najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.

0: Temperatura powoli będzie spadać, 22 stopnie w tej chwili pokazują termometry, chociaż jest piękna słoneczna aura, błękitne niebo, troszkę chmury, ale takich dla ozdoby. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, w nocy będzie 13 kresek na plusie, jutro 21-22, tak samo w weekend. Tak więc sobota, niedziela mniej więcej podobna, w niedzielę może pojawić się deszcz. Porzucanie i łowienia na magnes. A ryba piła na przykład, czy nie złowi się wtedy na magnes, bo to chyba metalowa piła najczęściej bywa. No dobrze, niech tak będzie. Zapraszam, 4 minuty po godzinie 18.
1: Popołudnie Plus. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

Żadna Julia akurat dzisiaj imieni nie ma, o czym śpiewa teraz właśnie nasz wokalista Robin Gibb. Nie Julia, ale na przykład Anatol, Jacek, Leon i Tomasz. Oni panowie dzisiaj świętują. Dzisiaj trochę na ostro. A dlaczego? Dlaczego ten piątek jest taki na ostro? Otóż w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Pomyliliście się kiedyś? Ja tak. No to rzeczywiście od razu zobaczyłem, że jest wyjątkowo ostra papryczka chili. Kiedyś, okórki chyba kupiłem i nie zauważyłem, że do tych okórków były dodane, prawie nie było widać, małym drutkiem było napisane papryczka chili. No to też walczyliśmy długo, ale jakoś daliśmy radę. Nie na raz, ale na wiele razy. Dzisiaj składamy życzenia panom, jak powiedziałem, a jeśli chodzi o urodziny, Jerzy Buzek ma urodziny, Leszek Milegr ma urodziny, Janusz Józefowicz, czyli aktor i reżyser, też ma urodziny i inny aktor, Tom Cruise, także dzisiaj świętuje. Sebastian Vettel, niemiecki kierowca wyścigowy Formuły 1. Tak więc ci panowie dzisiaj świętują, no i ci wszyscy, którzy gdzieś tam mają zapisane w PESEL-u. 3 lipca. Wszystkiego dobrego solenizantom i jubilatom.

0: reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
3: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
2: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1900.

0: Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Po reklamie.

Przed nami pierwszy taki pełny wakacyjny weekend, no i będzie się działo mnóstwo fajnych rzeczy przed nami. Będę wam troszkę podpowiadał jeszcze dziś w popołudniowym programie. Na przykład w niedzielę, 5 lipca o godzinie 17 rozpoczyna się kolejna edycja cenionego cyklu koncertów plenerowych, czyli Lato z Rokiem w Malczewskim 2026. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w letni kalendarz kulturalny naszego miasta, ponownie odbędzie się na malowniczym dziedzińcu Muzeum Malczewskiego w Radomiu. Publiczność czeka wyjątkowa muzyczna podróż, od klasyki po muzykę rozrywkową, oczywiście w wykonaniu znakomitych artystów Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Inauguracyjny koncert otworzy występ w pełnym składzie Radomskiej Orkiestry, która zaprezentuje jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł muzyki klasycznej, czyli Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. To jednak dopiero początek tego cyklu. Kolejne koncerty będą okazją do spotkań z muzykami orkiestry w bardziej kameralnych odsłonach, reprezentujących autorów kompozycje, różnorodne inspiracje, ale to na bieżąco będę wam przypominał, co ciekawego będzie się działo, jeśli chodzi o naszą orkiestrę. Tak jak powiedziałem, to wszystko na pięknym, malowniczym dziedzińcu Muzeum Jacka Malczewskiego, czyli Cztery pory roku Vivaldiego można będzie wysłuchać w najbliższą niedzielę już o godzinie 17:00.

0: Zapraszam Was już w niedzielę na jeden koncert. Proszę bardzo, to drugie zaproszenie też w niedzielę. Tyle, że w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbędzie się wyjątkowe wydarzenie artystyczne Szefer i Dźwięki Mazowsza Pętla Rytmów, tak to się nazywa. To projekt, który łączy tradycję Mazowsza z jazzem, improwizacją i współczesnymi formami ekspresji artystycznej, budujący w ten sposób dialog między tradycją i nowoczesnością. Początek godzina 18, wstęp wolny. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Przyjaciół Sztuki Aurea Porta. No to dajmy głos artyście. Co to takiego będzie?
1: Dzień dobry, tu Wojtek Myrczek. Bardzo mi przyjemnie zaprosić Państwa na koncert, który będzie wyjątkowym przeżyciem, mam nadzieję, nie tylko dla mnie jako wykonawcy, ale także i dla publiczności, która nas w Muzeum Gombrowicza we Wsoli zaszczyci swoją obecnością. Szanowni Państwo, szykujemy nowy program wraz z Mateuszem Smoczyńskim, genialnym zupełnie skrzypkiem. Wystąpimy w duecie. Wokal, czy też śpiewający gość, czyli ja, oraz skrzypek. Jest to skład nietypowy, nieczęsto się zdarza, aby w takim właśnie zestawieniu grywać koncerty i dzięki temu niezwykle inspirujący, ponieważ zamierzamy skorzystać z ducha Bogusława Szefera, który nad nami będzie czuwał. Był to człowiek niezwykle skory do eksperymentów na gruncie zarówno muzyki, jak i innych sztuk i zauważyłem, że ilekroć jego nazwisko się pojawia w przestrzeni, gdzieś tam ten jego duch krąży, również i wykonawców, którzy pod jego auspicjami występują, zachęca do eksperymentowania i do poszukiwania czegoś nowego. No i my z Mateuszem będziemy poszukiwać, tak jak powiedziałem, głos ludzki i skrzypce. To skład nietypowy, ale my będziemy się wspomagać także technologią. Będziemy używać urządzeń, które pozwolą nam się multiplikować muzycznie. Będzie więc wiele głosów, będzie wiele nut jednocześnie granych na skrzypcach i będziemy się odnosić w tym wszystkim jeszcze do pieśni Mazowsza i do folkloru Mazowsza. Na pewno będziemy się odnosić do jazzu, to wszystko będzie zanurzone w jakimś takim improwizacyjnym sosie. My przystępujemy już do pracy, a Państwa zapraszamy 5 lipca do Muzeum Gombrowicza we Wsoli. Będzie zresztą specjalny autobus, którym można się zabrać z Radomia. Zapraszamy. Koncert będzie o 17:00 i spodziewam się naprawdę ciekawych przeżyć oraz muzycznej burzy mózgów na scenie. A temu, kto zasiądzie na publiczności, życzę miłego odbioru i mam nadzieję, że się zobaczymy 5 lipca we Wsoli. Z pozdrowieniami, Wojtek Myrczek.

wiem o tym, co się będzie działo w niedzielę, o koncertach. Proszę bardzo, można już dzisiaj zacząć koncertowo ten weekend wakacyjny, bo przed nami koncert, jeśli chodzi o strefę komfortu w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Koncert duetu Bled, on dzisiaj o godzinie 20:30, a oprócz tego muzyki będzie również pokazana skrócona wersja filmu Metropolis, filmu z 1927 roku, bo podczas koncertu będzie można usłyszeć materiał skomponowany do tego klasycznego niemego filmu. To wszystko dzisiaj o godzinie 20:30 w elektrowni. Rozpoczęła się w tym tygodniu strefa komfortu i to jedna z propozycji. A może wy macie jakąś propozycję? Może powiecie mi, jak spędzicie ten weekend? Czy będziecie na leżaku, czy będziecie w ogrodzie, czy będziecie gdzieś na jakimś koncercie? Ja mam gadżety Radia Plus, takie na lato, żeby troszkę się rozerwać, troszkę sobie pobiegać z takimi rzeczami, które otrzymacie od nas. Mój numer 48 360 83 37, jeżeli ktoś chciałby, proszę o telefon.

No i taki zestaw gadżetów dla Jarka. Jarek zadzwonił. Chciałem Jarka wyciągnąć, że tak powiem, na antenę, na rozmowę o tym, jak się jeździ rowerem elektrycznym, bo Jarek akurat takowy niedawno kupił. Ale Jarek powiedział, że no musi wracać do pracy, bo zrobił sobie króciutką przerwę. No dobrze, no to pracuj, Jarku. Nie wiem, do której nawet nie spytałem się, ale chyba jeszcze trochę czasu. No i taki pierwszy zestaw. Może jeszcze taki drugi zestaw później będzie. W kolejnej godzinie po pierwsze będę miał zaproszenia do kina, po drugie będę miał ostatnie dwie książki o księdzu Kotlarzu. Jeżeli się wyrobimy, no to jeszcze może taki zestaw do kogoś powędruje. Tak jak teraz powędrujemy, ale muzycznie zamykamy oczy i jesteśmy w Paryżu przez 5 minut z Catherine Deneuve.

Dwie minuty pozostały do godziny 19. Za chwilę ostatnie wiadomości w Radiu Plus rano dzisiaj. A później, jak to w piątek, filmowo-plusowo.

0: Radio Plus Radom.
1: Śledczy w akcji po tragedii pod Krakowem. Nie żyje czteroosobowa rodzina. Głosy krytyki również od koalicjantów. To po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Hubert Hurkacz walczy o 1/8 finału Wimbledonu. O tym na koniec. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Na miejscu pracują teraz śledczy. Informacje zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak. Co ustaliłeś?
2: Rodzina mieszkała w tym miejscu od 5 lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń o problemach, czy nawet najmniejszej interwencji. Od dłuższego czasu inni członkowie rodziny nie mieli z nimi kontaktu. Na miejscu pracują śledczy, mówi mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono ciała 4 osób.
2: Jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała 2 kobiet, 8-dniowego noworodka i mężczyzny. Nieoficjalnie ustaliłem, że śledczy za najbardziej prawdopodobny biorą scenariusz, że 35-latek najpierw zabił swoją rodzinę, po czym odebrał sobie życie.
1: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Opozycja mówi o kręceniu afery, ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły 2 wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w Szpitalu Południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie 2 osób.
4: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.
1: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, zanim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
5: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować i wyciągnąć jakieś konsekwencje.
1: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie, możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef NFZ-u. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego. Chodzi o dorosłych skrzywdzonych w sytuacjach bezbronności lub zależności. Komisja weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Duża część prac ma koncentrować się na analizie dokumentów znajdujących się w archiwach, w tym archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40.
6: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
1: Mówił Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro. Najbardziej brakuje grupy 0RH-. Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu. Tam Hubert Hurkacz walczy o awans do 1/8 finału. Polak gra z Amerykaninem Tomim Polem. Na razie po 3 setach Hurkacz wygrywa 2-1. W czwartym jest 5-2 dla Polaka.

Troszkę temperatura spadła i to chyba cieszy już wszystkich po tych upałach i po tym, jak było prawie 40 stopni, trochę możemy oddychać świeżym powietrzem. 24 stopnie, 13 w nocy. Jutro i pojutrze 22 stopnie, w niedzielę mogą pojawić się przelotne deszcze. Tak zapowiada się weekend. A tak muzycznie zapowiada się ostatnia godzina przedweekendowego Popołudnia Plus. Jesteśmy razem do godziny 20, a na zegarze 4,5 minuty po 19. Wojtek Sach, dzień dobry. Za chwilę filmowo-plusowo z moim gościem. Później zaproszenia dla Was.

0: Typowo plusowo. W każdy piątek po 19. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Pierwsze wakacyjne spotkanie. Mamy lipiec, wakacyjny miesiąc, mamy czas od nauki, można powiedzieć, na 2 miesiące do zapomnienia. Ale nie zapominamy o filmach, nie zapominamy o zaproszeniach do kina, o premierach i o tym wszystkim dzisiaj z gościem Radia Plus, Radom Andrzej Cisielski, dyrektor Kina Helios jest ze mną. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wakacyjnie.
2: Wakacyjne,
1: córka
2: tak.
1: Skacze do góry.
2: Tak.
1: Czy tęskni za szkołą już, bo są dzieciaki, które...
2: Nie tęskni za szkołą, ale odnoszę wrażenie, że te wakacje trwają już przynajmniej od miesiąca.
1: A propos dzieciaków, minianki i straszydła do obejrzenia. Ludziki żółte.
2: Żółte ludziki i oczywiście gigantyczny sukces ze studia Illumination. Tym razem twórcy zabierają nas w podróż do Hollywood, bo nasi bohaterowie znani doskonale z poprzednich serii tam zawędrowali. Podbijają Hollywood, stają się gwiazdami filmowymi, a później muszą zmierzyć się z konsekwencjami tego, co same wywołały, bo będąc na szczycie, wywołują chaos.
1: Jak to minionki.
2: Jak to minionki.
1: Dobrze, to mamy jedną propozycję premierową. Druga propozycja premierowa, też trochę już tydzień temu zapowiadaliśmy ten film oficjalnie, teraz już w repertuarze kin. Zaproszenie. No, pewne małżeństwo zaprasza inne małżeństwo.
2: Tak, po to, żeby pokazać swoje mieszkanie.
1: No, czemu nie? Chcą, po remoncie na przykład.
2: Wyremontować, chcą zobaczyć, jak to wygląda u swoich sąsiadów. No niby mieszkają piętro w piętro, ale te relacje nie są jakoś szczególnie bliskie. Słyszą różne odgłosy zza ściany. Czasem widują się na korytarzu, czasem w odbiciu szyby, czasem na balkonie. I okazuje się, że to niewinne spotkanie przeradza się w coś zupełnie innego, bo mamy propozycję, którą jedno małżeństwo składa temu drugiemu. No i coś, co miało być takim standardowym wieczorem, taką posiadówką z czymś dobrym do zjedzenia, przeradza się w coś zupełnie innego. No najpierw okazuje się, że jest konflikt, pali się coś w piecu, nie ma wina, pojawia się jakaś taka konfliktowa sytuacja pomiędzy gospodarzami a gośćmi, no i później wszystko się zmienia, kiedy ci, którzy przychodzą na kolację, zaczynają opowiadać o tym, co dzieje się w ich czterech ścianach i jaką propozycję mają dla swoich gospodarzy.
1: Czyli wiemy, że jedno małżeństwo zaprasza drugie małżeństwo, no a jeżeli są dwa małżeństwa, to również muszą być aktorzy, którzy te dwa małżeństwa grają, a tu pojawiają się wielkie nazwiska i można powiedzieć, jedno małżeństwo, no to takie topowe pod względem nazwisk aktorskich.
2: No rzeczywiście, no fani
1: Penelopy
2: Cruz będą usatysfakcjonowani. Jej ekranowego małżonka gra Edward Norton i to jest bardzo ekscentryczna para, która czasem mówi po angielsku, czasem mówi po hiszpańsku. Natomiast gospodarze, którzy zapraszają swoich sąsiadów, grają Olivia Wilde, która jest, uwaga, reżyserką tego filmu, i Seth Rogen. Mają co grać, fantastyczne dialogi, mnóstwo humoru, mnóstwo zwrotów akcji. Jeśli ktoś pamięta film Rzeź, w którym również dwa małżeństwa się pojawiają. Tak, i też mamy jedno pomieszczenie i takie niewinne spotkanie przeradza się w coś zupełnie innego. No to moglibyśmy to tutaj trochę porównać.
1: Tam o dzieciaka chodziło bodajże z tego, co pamiętam. Zresztą później było to przeniesione, albo wcześniej nawet było w teatrze. Świetnie to się oglądało.
2: To też by się świetnie w teatrze oglądało. Zastanawiam się, czy zaproszenie pojawi się jako propozycja spektaklu.
1: Dobrze, z tym filmem, no bo teraz powiemy, na co jeszcze można wybrać się do kina. Z tym filmem trudno by było w teatrze coś zrobić. Chociaż ja ostatnio byłem na Mistrzu i Małgorzacie i tam Małgorzata latała nad głowami naszymi. Tutaj ta dziewczyna też lata. Nawet wiemy...
2: Miała się od kogo uczyć.
1: Miała się, tak, tak. Supergirl, czyli dziewczyna latająca na dużym ekranie.
2: No pamiętamy Supermana i jego wiele filmowych odsłon i tym razem mamy Supergirl. W rolę Kary Zol-El wciela się Millie Alcock. No i co? Jak zawsze w filmach o superbohaterach pojawia się niebezpieczeństwo, pojawia się ktoś, kto chce zrobić coś złego całemu światu, całej ludzkości, całej cywilizacji. Supergirl wyrusza w taką międzygalaktyczną podróż, by wymierzyć sprawiedliwość i dokonać zemsty.
1: Na pewno się uda. Jak to w tych filmach? Mamy trzy jakby horrory, chociaż różna, można powiedzieć, trochę wariacja na temat horrorów, bo jeden jest śmieszny, drugi straszny. No to też do obejrzenia dla tych, którzy lubią ten gatunek filmowy.
2: Zgadza się. I dwa z tych filmów to dzieła bardzo młodych twórców, którzy zaistnieli na YouTubie i te ich niskobudżetowe produkcje stały się ogólnoświatowym fenomenem. Mowa tutaj o filmach Obsesja oraz Backrooms bez wyjścia. Zapraszamy na te dwa filmy. Natomiast powiedziałeś o trzech tytułach i tutaj mamy połączenie horroru i komedii. Komediowy horror albo komedia grozy, jak inni wolą. Straszny film.
1: Piątka to jest, tak? Chyba, nie pamiętam, no ale tego już było tego dużo. Nie, dlatego tak wyskoczyłem z tą piątką, bo piątka na pewno Toy Story. To,
2: tak.
1: Zmieniamy szybko
2: tutaj możemy
1: temat
2: powiedzieć straszny
1: klimat.
2: Film Następne pokolenia. Bo tu już możemy mówić o nowych pokoleniach.
1: Toy Story 5, też znamy bohaterów, trochę inne problemy mają.
2: No trochę inne, bo tradycyjne zabawki zostały wyparte przez gadżety elektroniczne i... Tak mówię o naszym realnym życiu, to patrzymy na nasze dzieci, patrzymy na dzieci sąsiadów, na Milusińskich i podobnie jest w tym filmie, z tym, że tutaj tradycyjne zabawki mają się czym martwić, bardziej jeszcze chyba niż rodzice dzieci, bo zabawki zostały odrzucone i muszą znaleźć sposób, jak znów powrócić do łask, co zrobić, by znów dzieci się nimi interesowały.
1: Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Filmowo plusowo.

0: Filmowo plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Mówiliśmy o premierach, mówiliśmy o filmach, które cały czas są pokazywane, teraz o kilku projektach. Filmowy poranek, to wiemy, o co chodzi, to niedziela, to 10:30, jedyne co się zmienia, to filmy, które proponujecie.
2: Tak, i tym razem mamy kilka odcinków Świnki Pepy, czyli fantastycznej bohaterki znanej najmłodszym adeptom kina, jej rodziny, która też oczywiście pojawia się na ekranie, więc zapraszamy też całe rodziny. No i tradycyjnie przed seansem konkursy z upominkami i animacje, więc będzie się działo też coś około filmowo.
1: Jeżeli jesteśmy przy niedzieli, to też zapraszamy po południu na ten film, ale również czwartek będzie do obejrzenia. To jest ten cykl Helios Ripley, czyli starocie, że tak powiem, sprzed 20-30 lat.
2: Albo i więcej.
1: Albo i więcej. Natomiast tutaj mamy jakby kontynuację, bo już jedynkę i dwójkę oglądaliśmy. No to wiadomo było, że trójka musi się pojawić również.
2: Powraca Michael J. Fox w roli Marty'ego McFly'a. Trzecia odsłona powrotu do przyszłości. No i nasz bohater cofa się w czasie do dzikiego zachodu, aby uratować swojego przyjaciela, który, jak się dowiedział, czeka na śmiertelny pojedynek z jednym z okrutnych przodków złoczyńcy.
1: I to wszystko w klimacie Dzikiego Zachodu. Na poniedziałek tradycyjnie przygotowaliśmy coś dla tych, którzy są koneserami kina, czyli filmy trochę ambitniejsze, filmy, które raz może się pojawią i później już można żałować, że się nie obejrzało. Wędrówka na północ. Kino drogi? Trochę?
2: Tak, kino drogi, zdecydowanie tak. I myślę, że bardzo dobry kierunek, patrząc na termometry. I rzeczywiście dwaj bohaterowie filmu, czyli Chris i Louis, 10 lat temu byli sobie bardzo bliscy. Nie widzieli się przez tyle lat. Postanawiają, jak ze starych, dobrych, młodzieńczych czasów, wyruszyć pieszo szkockimi drogami, poboczami. West Highland Way i The Cape Road Trail to są takie bardzo słynne, wymagające trasy dla fanów chodzenia, dla piechurów. No i ta wędrówka trwa aż 30 dni. Okazuje się takim sprawdzianem też ich męskiej przyjaźni. Jest dzika natura, są strome podejścia, ale też aura, która jest bardzo niesprzyjająca. Zacinają deszcze, rojem meszek stanowią prawdziwe wyzwanie dla podróżników, którzy, jak się okazuje, myśleli, że to będzie trochę łatwiejsze. Ale też pamiętajmy, że bohaterowie wędrują nie tylko z takim bagażem na plecach, ale też bagażem jakichś własnych życiowych doświadczeń i co pewien czas będą pojawiać się zgrzyty w relacjach, co pewien czas będzie okazywało się, że każdy z nich powie coś albo da do zrozumienia, że w ciągu tych ostatnich 10 lat sporo się w jego życiu zmieniło, coś się wydarzyło, więc to też będzie taki dobry czas, by przybliżyć się do siebie nawzajem po tej
1: wędrówce.
2: Dziesięcioletniej nieobecności.
1: No ale tak, jak się wędruje i się samemu wędruje, to trudno uciec od pewnych rzeczy i tematów, bo po prostu nie ma z nikim innym, nie można porozmawiać. Chyba, że Camino to jest, to trochę się milczy. Takie filmy o Camino też były.
2: I będzie lada moment.
1: Wiem, ale to czekamy jeszcze, żeby zaprosić naszych widzów. Zapraszamy na Kino Kobiet, Panie. To też tak wyjątkowo, bo to co jakiś czas, ale z kolei o tym filmie, no to możemy powiedzieć, że już mówiliśmy tyle, że będzie to obejrzane w towarzystwie kobiecym.
2: Tak jest, zapraszamy w środę o godzinie 18:00. Film Zaproszenie, gwiazdorska obsada, mnóstwo humoru, mnóstwo zwrotów akcji i oczywiście mnóstwo też atrakcji przed seansami w holu kina i na sali kinowej. A zawsze mamy jakąś taką stylizację, którą rekomendujemy na to spotkanie środowe tym razem. I to będzie stylizacja jeansowa.
1: Wow. Zaskoczyłeś mnie trochę, ale dobrze, niech tak będzie. Zresztą jak przychodzimy do sąsiadów porozmawiać, ktoś nas zaprasza, nie musimy się ubierać od razu w jakieś cekiny, tylko normalnie się ubieramy i dlatego też tutaj taką propozycję dajecie. No to mamy w czym wybierać. Trochę się możemy schłodzić w kinie, bo jest klimatyzacja i obejrzeć jakiś fajny, ciekawy film, o którym to filmie dziś niejednym opowiadaliśmy razem z moim gościem. Andrzej Ciesielski, dyrektor Kina Helios, był dzisiaj z nami tradycyjnie w piątek po 19:00.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus Rano.
1: Dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
0: Filmowo plusowo.
3: Reklama.
4: Zdałeś maturę i nie wiesz, co dalej?

0: 16 lipca. Postaw na kompetencje cenione na rynku pracy. Sprawdź kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.

No to porozmawialiśmy o filmach, no to teraz czas na zaproszenia na niektóre z tych filmów, na niektóre z tych projektów. Możecie wybrać się z dzieciakami na Świnkę Pepe, część trzecia, to niedziela, godzina 10.30. Możecie sobie przypomnieć Powrót do przeszłości, trójkę, też w niedzielę o godzinie 15 lub w czwartek o 18. Można powędrować na północ, czyli wędrówka na północ w kinie Konesera, poniedziałek, godzina 18. No i dla pań mamy zaproszenie na film Zaproszenie, tak się składa. Kino Kobiet, godzina 18 w środę. Mój numer 48 360 83 37. Jeżeli coś Was interesuje z tych propozycji, to proszę o telefon, zadzwońcie.

Część zaproszeń już rozdanych. Na kino kobiet nie mam. Wiem, że to jest bardzo intratne zaproszenie, bo panie dzwonią, ale już rozdałem. Już jedno zaproszenie powędrowało. Mam jeszcze na kino Konesera Wędrówkę na północ w poniedziałek i mam filmowy poranek Świnka Pepa. To z kolei godzina 10.30 niedziela. Jeżeli któreś z tych dwóch zaproszeń was interesuje, proszę o telefon 48 360 83 37.

No i wszystkie zaproszenia do kina powędrowały do naszych słuchaczy. Miłego, pięknego odbioru życzę wam. Kolejny zestaw za tydzień, mniej więcej o tej porze. Również o tej porze rozdaję książki. Dziś po raz ostatni dwie książki powędrują do was. Jakie? No to chyba wiecie, bo ja codziennie te książki rozdawałem. Jeżeli nie, to za chwilę troszkę o nich opowiem. To już za kilka minut. These mist-covered mountains.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
0: Po reklamie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Cały tydzień rozdawałem książki, kilka dziennie. Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski, Jerzy Kutkowski. Oni są autorami tej książki, razem ją stworzyli. Byłem z tymi ludźmi, czyli życie i działalność księdza Romana Kotlarza. Kapłana, który od 1961 roku pełni funkcję proboszcza w podradomskiej parafii Pelagów. I wtedy, kiedy były wydarzenia czerwcowe 1976 roku, znalazł się właśnie w Radomiu przez przypadek. No i uczestniczył w tym proteście robotników. Stał na schodach kościoła Świętej Trójcy, błogosławił robotnikom. A później wygłaszał kazania, w których apelował o poszanowanie godności uczestników tej radomskiej rewolty, żeby nie byli tak represjonowani przez władzę. Później on sam był nękany psychicznie, został co najmniej dwukrotnie pobity na plebanii przez funkcjonariuszy SB. Zmarł 18 sierpnia 1973 roku, niespełna dwa miesiące po proteście, stając się jednym z symboli czerwca 76. Jeszcze dwie książki mam. Jeżeli jesteście zainteresowani, proszę o telefon 48 368 83 37.

Jeszcze jedna ostatnia książka o księdzu Kotlarzu została. Wszystkie już prawie, wszystkie rozdałem w tym tygodniu. 48 360 83 37. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby taką książkę ode mnie, proszę o telefon. Powoli zbliża się godzina 20. Na zegarze już tylko 8 minut pozostało.

I książki powędrowały do naszych słuchaczy, dokładnie słuchaczek, do Agnieszki i do Marysi. Kolejny zestaw w przyszłym tygodniu, w poniedziałku. Kolejne książki, kolejne. Sprawdzę te gadżety, które miałem od Instytutu Pamięci Narodowej o czerwcu, bo chyba jeszcze trochę zostało. To jeszcze chciałbym porozdawać, ale to po niedzieli. Życzę dobrego wieczoru, wspaniałego weekendu. Odpocznijcie, jeżeli pracowaliście, no jeżeli macie już urlop, no to tym bardziej cieszcie się nim. Ja już powoli się będę żegnał, bo na zegarze zbliża się godzina 20. Za chwilę Marek Sierocki się tu pojawi i będzie oczywiście prywatka, radiowa prywatka z Markiem Sierockim. Kłania się Wojtek Sałek. Dobrego wieczoru i pięknego weekendu. Do usłyszenia, do poniedziałku.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Przeboje z nutą nostalgii w tanecznych rytmach. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy.

To był podopieczny Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Ryan Simmons i Lucky Guy, a przed nami trio Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat i kolejna podopieczna Dietera Bolena, Sissy Catch w nagraniu Cross.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks to klimaty Italo Disco. Na początek Valerie Dore i Lancelot, potem Italian Boys Forever Lovers, a także Savage w nagraniu Time.

0: Raf Rafioli utworem Self Control zakończył ten miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny mix otwiera formacja For The Cause, swoją wersją przeboju Stand By Me. Potem włoska gwiazda Alexia i Ula La La, a także szwedzka grupa Ace of Base i Happy Nation.

0: wokalista, gitarzysta, kompozytor Chris Ria utworem Touché d'Amour zakończył ten miks.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Watka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Electric Light Orchestra utworem Julie, Don't Leave You Anymore. Potem Robin Gibb i Juliet, a także duet Filipa Okej i Giorgio Moroder w nagraniu Together in Electric.

To byli panowie Filip Okej i Giorgio Moroder, a teraz przed nami Austriak Falco i Vienna Calling. Potem przenosimy się do Kanady. Transex i Living on Video, będzie też Freddie Mercury i Living on My Own.

Freddie Mercury, przed nami niemiecki duet The Twins i Love System, potem ABBA, Lay All Your Love on Me, a także hiszpańska formacja Azul y Negro w nagraniu The Night.

0: Zespół Azuli Negro utworem The Night zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: przestrzec. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają Kanadyjczycy z formacji Men Without Heads utworem Safety Dance, potem duet Walks i Bridge to Your Heart, a także grupa Imagination w nagraniu Just an Illusion. Będzie też duet Nicki and Nicki w nagraniu Souvenir.

Pet Shop Boys utworem Love Comes Quickly zakończył ten mix, a już za chwilę ponownie Chris Rea, tym razem w utworze I Can Hear Your Heartbeat. Będzie też duet Dollar Ola Moore, a także grupa Bonnie M w nagraniu Happy Song.

był hiszpański gwiazdor Carlos Perez i Los Manosquetas, a przed nami kolejny hiszpański gwiazdor Enrique Iglesias i dwa przeboje Bailamos i Rhythm of Divine. Będzie też Ricky Martin i jego słynna Maria.

To była grupa Bonem, teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też Tony Esposito w piosence Kalimba de Luna, a ten mix zakończy Pilion utworem Happy Children.

to był Pilion Happy Children, a już za chwilę wielkie hity Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle, jak minął dzień, parostatek, za tobą pójdę jak na bal i ostatni raz zatańczysz ze mną.

śpiewała Sandra, a teraz Limahl w tytułowej piosence z filmu Neverending Story. Ten mix i dzisiejszą prywatkę zakończy Jason Donovan utworem Nothing and the Violence.

Jason Donovan swoim hitem Nothing Can Divide Us zakończył piątkową prywatkę z Radiem Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia już jutro, kolejna prywatka o 20:00.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

kota, fascynujące z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą